Witam wszystkich serdecznie. Poranny zew, Władysław Bałtycki przed mikrofonem jak zwykle. Przywitałem Was utworem grupy Guy Bikers on Acid. Utwór nazywa się Nosedive Karma. Po tytule utworu i po nazwie zespołu wiadomo, co ci goście robili, co było ich najbardziej ulubionym zajęciem. Zamieściłem dlatego ten utwór, ponieważ singiel z tym utworem był liderem w notowaniach na liście niezależnych singli Wielkiej Brytanii w roku 1987. To tyle z tym 26 maja, zapomniałem dodać, bo dzisiaj mamy 26 maja. 26 maja 1987 roku. To powracając do tamtej sprawy, a teraz mamy także 26 maja, to 146 dzień w tym roku, do końca pozostaje 219 dni. Imieniny dzisiaj obchodzą Adalwin, Adalwina, Alwin, Alwina, Angelika, Eleuteria, Eleuteriusz, Eleutery, Emil, Ewelina, Filip. Boże, co oni tu napisali? Flip i ja tego nie widzę. Dobra, Filip, Flip. Za chwilę będzie Flap. Nie, Flapa nie ma. Neriusz, Karp. Co? Karp. Dobra. Co? Kwadrat? Neriusz, Karp, Kwadrat, Lambert, Lamberta, Paulina, Teodor, Wiącemiu, Zachariasz, Zachary. No dobra, drogie Karpie, drogie Kwadraty, wszystkiego najlepszego Wam życzę. W Gruzji świętują dzisiaj Święto Niepodległości. Bidna ta Gruzja, bo coraz bardziej jest rosyjska. No wszystkiego Wam najlepszego życzymy. Wysłuchajmy sobie ich hymnu.

A dzisiaj, 26 maja, to przede wszystkim Dzień Matki. I jakże ważne święto w naszej kulturze. Obojętnie, czy to jest komuna, czy zabory, czy okupacja niemiecka. To Dzień Matki jest zawsze Dniem Matki. Zawsze trzeba matkę wziąć, przytulić, ucałować i powiedzieć: dziękuję ci, mamciu. Posłuchajmy sobie utworu grupy Danzig, Mother.

0: Przechodzimy teraz bardzo zgrabnie do rocznic, a taka jeszcze jedna dygresja. W Polsce mamy 26 maja, Dniem Matki, a jak mieszkałem w Kanadzie przez dłuższy czas, można powiedzieć, to tam, żeby sobie nie zapomnieć, to zawsze Dzień Matki jest pierwszą niedzielę maja. I jest taki zwyczaj, że zawsze mamę się bierze do restauracji na obiad. Co bardziej nowocześnie biorą na banie do knajpy, no ale trzeba iść do knajpy. Żartowałem trochę z tą banią. No, na obiad się bierze mamę. Może by takie coś prowadzić w Polsce, byłoby to, podejrzewam, interesujące. No więc przechodzimy teraz do tych sytuacji rocznicowych. Polska 26 maja w 1956 roku w Krakowie zainaugurował działalność kabaret Piwnica pod Baranami. Jakże ważna kiedyś instytucja. Z kolei w roku 2001 w Krakowie także odsłonięto pomnik psa Joka. Ten pies to super sprawa. Za dużo powiedziałem. To jest bardzo ciekawa sprawa, bo sprawa jest strasznie smutna. Mianowicie to rok 90. Przy moście Grunwaldzkim gość wyszedł na spacer z psem i zmarł na atak serca. I ten pies przez rok tam siedział w tym miejscu i czekał na tego swojego pana. No, po prostu aż mnie coś w tym momencie w dołku ściska. Ludzie tam przychodzili, dokarmiali tego psa. No, ten pies stał się jedną z kolejnych legend Krakowa. W końcu potem przygarnęła go taka pani i ta pani z kolei umarła w 98 roku. No i ten pies uciekł, nie pozwolił się zabrać do przytuliska. On uciekł, szwendał się gdzieś w okolicach torowisk kolei i żywot zakończył pod kołami pociągu. Legenda kolejna głosi, że popełnił samobójstwo i skoczył pod pociąg. Podobno ktoś to widział. Nie wiem, ile w tym prawdy jest. W każdym razie sytuacja co najmniej dobra do nakręcenia filmu. Nakręcono kiedyś taki film o zwierzęciu, nazywał się Niedźwiadek. Miś, to po polsku chyba było, bear po angielsku. Nie trzeba dużo gadać, wystarczy dobrze pokierować kamerę i napisać dobry scenariusz. Ten pomnik odsłonięto, ludzie właśnie bardzo chcieli, żeby ten pomnik odsłonięto, tam władze coś się burzyły, ale przeforsowano to. Taka to sytuacja. Posłuchajmy sobie teraz utworu, który tak samo porusza i rwie za serce. Mateusz Jarecki, Ursyn syn niedźwiedzia, w pamięci pies.
1: Kopię ten dół, odmrażam ślinę. Kopię głęboko białą pierzynę. Czuję cię jeszcze, przykrywam liściem. Świat pachnie tobą jeszcze przez chwilę. Zaciąga deszczem, przychodzą dreszcze.
2: Wiem, jak to jest, gdy umiera ci pies.

kiedy słyszy się takie utwory, to ciężko potem jest przejść do porządku dnia. Świat. 26 maja w 1828 roku na ulicy w Norymberdze znaleziono Kaspara Hausera. Kaspar Hauser to taki koleżka, który się pojawił nie wiadomo skąd. Podejrzenia były, że to nieślubny syn Napoleona, czy jakiegoś tam innego króla. No za chwilę jeszcze będziemy o nim mówić. W 1868 roku odbyła się ostatnia publiczna egzekucja w Wielkiej Brytanii. Ostatnia publiczna, ale nie ostatnia niepubliczna. Na to jeszcze trzeba było poczekać parę dziesiąt lat. W roku 1982 odbyła się premiera amerykańskiego filmu science fiction E.T. w reżyserii Stevena Spielberga. A w 1908 roku, po siedmioletnich poszukiwaniach, brytyjski koncern BP odkrył ropę naftową w Iranie. No i wtedy Iran eksplodował, stał się bogaty. Podejrzewam, tak samo było w innych tych krajach. Zobaczcie sobie na zdjęcia, przykładowo Dubaju, czyli Emiratów Arabskich. 50 lat temu, więcej, 60 lat temu, tam po prostu była goła ziemia, tam nic nie było. Wtedy tam zaczęto dopiero, to wydobycie ropy dopiero zaczynało wchodzić w taką fazę stawania się, ustanawiania ludzi bogatymi. Oni tam naprawdę klepali kiedyś biedę. Boże, zamotałem się. Czasem to człowiek nie wie, co powiedzieć, jak mu tyle rzeczy do głowy przychodzi naraz. Posłuchajmy grupy Asian Dub Foundation. Utwór nazywa się Oil.

Mamy jeszcze tutaj właśnie dwie rzeczy, które należy objawić światu. Wcześniej właśnie mówiłem, że mamy dzisiaj, tam jest rocznica znalezienia Kaspara Hausera i jest dzisiaj tak samo ten dzień. Dzień znalezienia Kaspara Hausera. Kaspar Hauser to strasznie zagadkowa postać. Ten gość został właśnie znaleziony, będąc już dorosłym, przez całe życie dzieciństwa, przez całe dzieciństwo i swoją młodość. On był zamknięty w komórce, on nie mówił. Generalnie miał poważne braki nie tyle w obyciu, co w podstawowych sprawach. Nie potrafił jeść łyżeczką, nie potrafił, problemy miał z ubieraniem, z komunikacją w ogóle, z otoczeniem. Istniało podejrzenie, że Kaspar był właśnie nieślubnym dzieckiem jednego z monarchów ówczesnych w zachodniej Europy, co by się wiązało z prawem do sukcesji. Polecam dwie rzeczy, ażeby uzupełnić wiedzę na ten temat, mianowicie książka Jakuba Wassermana, Kaspar Hauser, no i film znakomity Wernera Herzoga, także pod tytułem Kaspar Hauser. Bruno S. gra główną rolę, ulubiony naturszczyk Wernera Herzoga. Mamy tak samo dzisiaj Dzień Samolotów z Papieru. Nie wiem, co to święto ma symbolizować. No, nie wiem. No, jest takie coś. Posłuchajmy sobie grupy. Posłuchajmy sobie, nie, to nie jest grupa. Mia, czyli M-I-A. Mia, znany utwór. Paper Planes.

dla tych, którzy teraz włączyli radioodbiorniki, internetowe oczywiście, no to przypominam, to słuchacie Porannego Zewu, a prowadzi Władysław Bałtycki. 26 maja w 1959 roku w Bristolu w Wielkiej Brytanii urodził się Wayne Hussey. Przez dwa lata, w latach 1983-85 był gitarzystą i wokalistą grupy The Sisters of Mercy. Po odejściu założył zespół The Mission i z tego zespołu jest chyba bardziej znany. 26 maja w 1964 roku w Nowym Jorku urodził się Lenny Kravitz, wokalista, gitarzysta, perkusista, klawiszowiec, kompozytor, producent nagrań, jednym słowem Zosia Samosia. Gościnnie pojawiał się m.in. na płytach Aerosmith, Micka Jaggera. No niezmiernie interesujący artysta, ale moim zdaniem poszedł nie tą drogą, co należy. Zabrnął w ślepą uliczkę i stał się takim popowym wykonawcą. Trzy pierwsze płyty, genialne. Potem już tak sobie. 26 maja w 1968 roku w Costa Mesa w Kalifornii urodził się Johnny Two Bags Wickersham, gitarzysta kalifornijskiego punk-rockowego zespołu Social Distortion. Poprzednio grał w zespołach US Bombs, The Cadillac Tramps, wciąż aktywny członek i Youth Brigade. W 1954 roku w Herford w Niemczech, wtedy w NRF, urodził się Marian Gold, właściwie Hartwig Schierbaum, współzałożyciel i wokalista święcącego triumfy w latach 80. zespołu Alphaville. Ktoś może powiedzieć, Jezu, chłopie, o czym ty gadasz? Co ci z tym Alphaville odbiło? A ja mam słabość do tego zespołu. Nie wiem dlaczego, ale niektóre utwory mnie po prostu urzekają. Słuchamy teraz po kolei czterech utworów. Grupa The Mission i utwór Deliverance, potem Lenny Kravitz w utworze Mr. Cab Driver, potem Social Distortion i utwór Story of My Life i na koniec tego czteropaku Alphaville w utworze In the Mood.

26 maja w 1938 roku urodził się Jaki Liebezeit, a właściwie Hans Liebezeit, współzałożyciel i perkusista zespołu Ken. Był również perkusistą sesyjnym i współpracował m.in. z Brianem Eno, Giannim Nannini i grupą Eurythmics i Depeche Mode. Zmarł w styczniu 2017 roku w wieku 78 lat. 26 maja w 1975 roku, a ja nie wiem, czy ja powiedziałem, przepraszam, cofam się, Jaki Liebezeit urodził się w roku 1938, bo nie pamiętam, czy powiedziałem, jestem rozkojarzony. 26 maja w 1975 roku urodziła się Lauryn Hill, wokalistka zespołu The Fugees. Po rozpadzie The Fugees rozpoczęła karierę solową. 26 maja w 2022 roku zmarł Andrew Fletcher, współzałożyciel, klawiszowiec i basista zespołu Depeche Mode. Urodził się w 61 roku, zmarł w wieku 60 lat. 26 maja w 2004 roku, kilka dni po wylądowaniu w Demokratycznej Republice Konga w celu nakręcenia filmu dokumentalnego o tym rozdartym wojną kraju, grupa Sum 41 zostaje zmuszona do ewakuacji ze swojego hotelu w Bukavu po wybuchu poważnych walk. Zostają uratowani przez żołnierza sił pokojowych ONZ Chucka Pelletiera. Sum 41 nazwali swój trzeci album studyjny Chuck na cześć pana Pelletiera. Ładna to romantyczna historia, ale z drugiej strony mrożąca krew w żyłach, bo ja tych chłopaczków sobie wyobrażam, jak oni trzęsą portkami, siedząc w fotelu i widząc ganiających czarnych ludzi z maczetami albo z kałachami. Przecież to jakaś kosmiczna sytuacja. Słuchamy po kolei. Grupa Ken i utwór Mother Sky. Potem Fugees i Killing Me Softly with His Son. Potem Depeche Mode i Personal Jesus, a na koniec Sum 41 w utworze All Messed Up.

1946 roku, 26 maja, urodził się Mick Ronson, który stał się gitarzystą Davida Bowiego i towarzyszył mu przez cały czas jego kariery bodajże, albo przez większą część. Pan Ronson urodził się w Anglii. W 1959 roku, oczywiście 26 maja, urodził się Steve Hanley, angielski basista, członek zespołów The Fall, Tom Hingley and the Lovers, Bricks and the Extracted. Urodził się w Dublinie w Irlandii. W 1967 roku w Buffalo w Stanach Zjednoczonych urodziła się Kristen Pfaff, amerykańska basistka, członkini zespołu Hole w latach 93-94. Dlatego tak krótko, bo w 94 roku przedawkowała heroinę i zmarła w wieku 26 lat. W 1972 roku urodził się Alan Victor White, brytyjski perkusista rockowy, członek zespołu Oasis w latach 95-2004. Urodził się w Londynie w Anglii. Słuchamy teraz po kolei czterech utworów: I'm Afraid of Americans i oczywiście David Bowie, potem The Fall i utwór Way Round, grupa Hole zaśpiewa nam piosenkę Violet i na koniec grupa Oasis uraczy nas swoją piosenką pod tytułem Go Let It Out. Dobra, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa. Władysław Bałtycki i Poranny Zew. To było właśnie przed chwilą.

I had roundabout.

Gdzie coś zaczyna się dziać. Stanęły tramwaje i samochody. Mówią też, że wyłączono elektryczność i gaz. Robotnicy rzucili pracę i poszli.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Reglamentacja towarów PRL była odpowiedzią na chroniczne niedobory towarów konsumpcyjnych w Polsce Ludowej. System ten polegał na ograniczaniu dostępu do niektórych produktów poprzez wprowadzenie kartek, bonów lub talonów, które uprawniały do zakupu określonych ilości towarów. Reglamentacja obejmowała szeroki zakres produktów od żywności po odzież i paliwo i była charakterystycznym elementem życia codziennego w PRL-u. Braki papieru toaletowego były jednym z najbardziej dotkliwych i symbolicznych przykładów niedoborów towarowych. Kolejki po papier toaletowy mogły trwać nawet kilka dni. Ogólnie kolejki sklepowe stały się jedną z najbardziej charakterystycznych instytucji społecznych w PRL-u, nazywane czasami ogonkami.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Zanim jednak opiszę okoliczności, w których powziąłem decyzję osiedlenia się w Bombaju, chcę opowiedzieć o nieuczynności i ignorancji przedstawicieli angielskiego rządu. Sąd okręgowy stale przenosił się z miejsca na miejsce. Przy czym zarówno obrońcy sądowi, jak i ich klienci byli zmuszeni jeździć za sądem. Obrońcy liczyli sobie podwójne honoraria, a klienci ponosili znacznie większe koszty. Sędzia niewiele sobie robił z wynikających z tego niewygód. Odwoławcza rozprawa, o której jest mowa, miała się odbyć w Veravalu, gdzie szalała epidemia dżumy. O ile sobie przypominam, w tej miejscowości liczącej około 5000 ludności zdarzało się aż 50 przypadków zachorowań dziennie. Miasto było właściwie wyludnione i zatrzymałem się w opuszczonym przytułku Dharmashala, położonym w niewielkiej odległości od miasta. Ale gdzie mieli zamieszkać klienci? Jeżeli byli ubodzy, nie pozostawało im nic innego, jak zdać się na łaskę Bożą. Pewien mój przyjaciel, który również prowadził parę spraw przed sądem odwoławczym, zatelegrafował do mnie, prosząc, bym w związku z epidemią panującą w Veravalu zażądał przeniesienia sesji do innej miejscowości. Gdy wręczałem odpowiednie podanie, sahib zapytał mnie: boi się pan? Odpowiedziałem mu: w tym wypadku nie chodzi o mnie. Sądzę, że potrafiłbym się uchronić, ale co mają począć klienci? Dżuma jest w Indiach stałym zjawiskiem, odparł sahib. Nie ma potrzeby obawiać się jej. Klimat w Veravalu jest bardzo przyjemny. Ten sahib mieszkał daleko za miastem, w komfortowym namiocie rozbitym na brzegu morza. Ludność powinna się przyzwyczaić do mieszkania na wolnym powietrzu. Nie miało sensu przeciwstawiać się tego rodzaju rozumowaniu. Sahib zwrócił się do swego sekretarza, mówiąc: proszę zanotować to, o co prosi Mr. Gandhi, i powiadomić mnie, czy to jest rzeczywiście połączone z tyloma niewygodami dla obrońców i klientów. Sahib, zgodnie ze swym sumieniem, chciał postąpić tak, jak uważał za najwłaściwsze, ale skąd ten człowiek mógł wiedzieć o wszystkich niedolach, jakie były udziałem narodu tego biednego kraju? Jak mógł zrozumieć wszystkie jego potrzeby, obyczaje, niechęci i upodobania? Jak wreszcie ktoś nawykły do przeliczania wszystkiego na złote suwereny mógł naraz zacząć oceniać to, co się dokoła niego działo, miarą mizernych miedziaków? Podobnie jak niemożliwe jest, by słoń, nawet przy najlepszych chęciach, rozumował jak mrówka, tak dla Anglika myśleć lub postępować jak Indus jest czymś wręcz nie do pomyślenia. Trzeba się jednak trzymać raz obranego wątku opowieści. Pomimo powodzenia, jakie mnie spotkało, kiedy się zastanawiałem nad tym, czy nie należałoby zostać przez pewien czas w Rajkocie, przyszedł do mnie pewnego dnia Kewalram Dave i powiedział: Gandhi, nie możemy się zgodzić, abyś tu wegetował. Musisz się osiedlić w Bombaju. Ale kto znajdzie tam odpowiednią pracę dla mnie? Zapytałem. Czyżby pan chciał wziąć na siebie związane z tym wydatki? Owszem, chcę, odrzekł. Sprowadzimy kiedyś ciebie do nas jako znakomitego adwokata z Bombaju, a na razie będziemy stąd posyłali ci prace związane z redagowaniem powództw. To w dużym stopniu zależy od nas, lokalnych obrońców sądowych. Zrobić kogoś znanym adwokatem albo nie. W Jamnagarze i w Veravalu pokazałeś, co potrafisz, i nie mam najmniejszych obaw co do tego. Twoim powołaniem są sprawy natury społecznej i nie chcemy, abyś się zagrzebał w Katiawadzie. Zechciej więc powiedzieć mi, Kiedy chciałbyś się przenieść do Bombaju?
3: Oczekuję przekazu z Natalu. Mogę wyjechać zaraz po otrzymaniu go.
2: Pieniądze nadeszły mniej więcej po 2 tygodniach. Wyjechałem do Bombaju.
3: Wynająłem lokal na kancelarię w domu czynszowym Palny. Gilbert i Sayani. Wyglądało na to, że osiedlam się tu na stałe.
2: Wiara wystawiona na próbę. Pomimo, że wynająłem kancelarię w dzielnicy Fort, a dom mieszkalny w Girgam, opatrzność najwidoczniej nie chciała, abym się tam osiedlił. Zaledwie zdążyłem się przeprowadzić do nowego domu, kiedy mój drugi syn, Manilal, który przed paru laty przebył ciężką ospę, zachorował na tyfus połączony z zapaleniem płuc i majaczeniami w nocy. Wezwano lekarza, który oświadczył, że lekarstwa niewiele pomogą, natomiast jajka i bulion skóry mogą być bardzo korzystne dla chorego. Manilal miał wtedy zaledwie 10 lat. Nie mogło być mowy o zasięganiu jego zdania, a wobec tego, że ja pełniłem przy nim czynności pielęgniarki, decyzja zależała ode mnie. Lekarzem był pewien bardzo dobry Pars. Powiedziałem mu, że wszyscy jesteśmy wegetarianami i że żadnego z dwóch zalecanych przez doktora posiłków nie mogę dawać synowi. Może zechciałby przepisać coś innego. Życie pańskiego syna jest w niebezpieczeństwie, powiedział mi ów dobry doktor. Możemy mu dawać mleko rozcieńczone wodą, ale to nie będzie dość pożywne. Jak panu wiadomo, jestem wzywany do wielu indyjskich rodzin, które nigdy nie wysuwają zastrzeżeń do moich zaleceń. Sądzę, że i pan nie powinien być zbyt surowy dla swego syna. Wszystko, co pan powiedział, jest bezwzględnie słuszne, odrzekłem. Jako doktor nie może pan postąpić inaczej, ale ja jako ojciec ponoszę wielką odpowiedzialność. Gdyby chłopiec był bardziej dorosły, z pewnością zastosowałbym się do jego życzeń. W tym jednak przypadku muszę myśleć za niego i powziąć odpowiednią decyzję. W moim przekonaniu dopiero w podobnych warunkach wiara człowieka zostaje poddana właściwej próbie. Nie jestem pewien, czy to jest słuszne, czy też nie, ale zgodnie z moimi religijnymi poglądami człowiek nie powinien jadać mięsa, jajek i tym podobnej żywności. Powinny jednak istnieć jakieś granice korzystania z pewnych rodzajów żywności, gdy chodzi o utrzymanie się przy życiu. Niekiedy wzbraniamy się przed popełnianiem różnych czynów, płacąc za to swoim życiem. Religia, tak jak ją rozumiem, nie pozwala na spożywanie mięsa i jaj nie tylko mnie, ale i moim najbliższym, nawet w takich przypadkach jak ten, z którym mamy obecnie do czynienia. Biorę więc na siebie ryzyko, o jakim pan wspomniał. Proszę pana tylko o jedno. Wobec tego, że nie mogę się obejść bez pańskiej fachowej pomocy, proponuję wypróbować pewne znane mi hydropatyczne zabiegi. Nie potrafię jednak zbadać pulsu ani płuc. Zechce więc pan, panie doktorze, od czasu do czasu łaskawie wstąpić do nas, zbadać chłopca, powiadamiać mnie, w jakim znajduje się stanie. Będę panu niezmiernie za to wdzięczny.
3: Poczciwy doktor zrozumiał trudną sytuację, w której się znalazłem, i przyjął moją propozycję. Mimo iż mój syn, Manilal, nie mógł sam decydować o tych sprawach, opowiedziałem mu o rozmowie z doktorem i zapytałem go, co o tym sądzi.
2: Wypróbuj, ojcze, leczenie wodą, odpowiedział mój syn. Nie chcą ani jaj, ani bulionu skóry.
3: Ta odpowiedź ogromnie mnie ucieszyła, mimo iż zdawałem sobie sprawę, że gdybym mu dał jedno lub drugie, zapewne by mi nie odmówił. Znałem metodę leczenia Kunego i zastosowałem ją. Wiedziałem również, że w tych wypadkach pożyteczne bywa przestrzeganie postu. Zacząłem stosować zalecane przez Kunego kąpiele, tak zwane nasiadówki, nie trzymając w nich Manilala dłużej niż 3 minuty. Przy czym odżywiałem go 3 dni sokiem pomarańczowym rozcieńczonym wodą. Wysoka temperatura utrzymywała się jednak, dochodząc do 40 stopni. Chory w nocy majaczył. Zacząłem się niepokoić. Co powiedzą o mnie inni ludzie? co pomyśli mój starszy brat? Czy nie można było wezwać innego lekarza? Dlaczego nie sprowadziło się doktora medycyny ajurwedyjskiej? Jakim prawem rodzice narzucają swoim dzieciom własne upodobania? Tego rodzaju myśli nie dawały mi spokoju. Przeżywałem ogromne rozterki. Bogu z pewnością będzie się podobało, że zastosowałem wobec mego syna taką samą metodę leczenia, jaką wypróbowałem na sobie. Wierzyłem w wodolecznictwo i nie bardzo ufałem lekom. Lekarze nie byli w stanie zapewnić szybkiego powrotu do zdrowia, najwyżej mogli eksperymentować. Nić życia spoczywała w rękach Boga. Dlaczego nie miałem mu zaufać i działając w jego imieniu postępować tak, jak uważałem za najlepsze? Byłem w rozterce. Zapadła noc. Leżałem w łóżku obok chorego syna. Postanowiłem zrobić mu okłady z mokrych prześcieradeł. Wstałem, zwilżyłem je, wycisnąłem wodę i obłożyłem nimi manilala, pozostawiając nietkniętą jedynie głowę, po czym nakryłem go dwoma kocami. Na głowę położyłem okład z wilgotnego ręcznika. Całe ciało chłopca rozgrzało się jak rozpalone żelazo i było suche jak pergamin. Nie było ani śladu pocenia się. Byłem u kresu sił. Zostawiłem chłopca pod opieką matki i wyszedłem na przechadzkę do Chaupati, by się orzeźwić. Było około godziny 10:00. Na ulicach nieliczni przechodnie. Zatopiony w myślach, ledwo ich spostrzegłem. O, wszechmogący! W tej godzinie próby cała moja nadzieja spoczywa w tobie, powtarzałem raz po raz w myślach. Usta moje szeptały Ramaname. Niebawem z bijącym sercem wróciłem do domu. Zaledwie zdążyłem przestąpić próg pokoju, kiedy Manilal zapytał mnie: wróciłeś już, ojczulku? Tak, ukochany. Odwiń mnie, proszę, płonę cały. Czy się spociłeś? Jestem cały mokry, odwiń mnie. Dotknąłem jego czoła. Było pokryte kroplami potu. Gorączka spadła. Wzniosłem dziękczynne modły do Boga. Manilal, twoja gorączka ustępuje. Musisz się jeszcze trochę spocić, wtedy cię odwinę. Nie, wyjmij mnie z tego pieca. Jeżeli będziesz chciał, zawiniesz mnie kiedy indziej. Z trudem zabawiając go, udało mi się utrzymać Manilala jeszcze parę minut w tych okładach. Pot ściekał mu z czoła. Odwinąłem go i wytarłem całe ciało do sucha. Ojciec i syn razem usnęli w tym samym łóżku. Każdy z nas spał jak kłoda. Następnego ranka Manilal miał znacznie mniejszą gorączkę. W ciągu 40 dni odżywiałem go rozcieńczonym mlekiem i owocowymi sokami. Wszystkie obawy mnie opuściły. Ciągle utrzymywała się uporczywa gorączka, ale chory cały czas pozostawał pod czujną opieką. Dziś Manilal jest najzdrowszym ze wszystkich moich synów. Czy jego powrót do zdrowia należy zawdzięczać jedynie łasce Bożej? Czy też również wodoleczniczej metodzie lub surowej diecie i dobrej opiece? Któż to może wiedzieć? Niech każdy rozsądzi zgodnie z tym, co mu dyktuje jego wiara. Jeżeli chodzi o mnie, jestem pewien, że to Bóg ocalił mój honor. To przeświadczenie żyje we mnie niezmiennie do dzisiaj. Znów do Afryki Południowej. Manilal przyszedł całkowicie do zdrowia, ale ja przekonałem się, że dom w Girgam nie nadaje się do zamieszkiwania. Był wilgotny, a światło miało skąpy dostęp do niego. Po naradzie ze Sri Revashankarem Jagdziwanym postanowiłem wynająć na przedmieściu Bombaju jakąś odpowiednią willę. Obszedłem całą miejscowość Bandra i Santa Cruz. Rzeźnia znajdująca się w Bandrze stanęła na przeszkodzie, by nasz wybór padł na tę miejscowość. Gatko Par i okolice były położone zbyt daleko od morza. Wreszcie trafiliśmy na bardzo ładny bungalow w Santa Cruz, który wynajęliśmy jako mieszkanie najlepsze pod względem sanitarnym. Kupiłem sobie sezonowy bilet pierwszej klasy z Santa Cruz do Church Gate i pamiętam, że niejednokrotnie czułem się bardzo dumny z tego, że jestem jedynym pasażerem pierwszej klasy w moim przedziale. Często udawałem się pieszo do Bandry, aby stamtąd pojechać pośpiesznym pociągiem wprost do Church Gate. Powodziło mi się w moim zawodzie lepiej, aniżeli przypuszczałem. Moi klienci z Afryki Południowej często powierzali mi pewne prace, co całkowicie wystarczało na moje utrzymanie. Nie udało mi się jeszcze zapewnić sobie jakiegoś zajęcia w Sądzie Najwyższym. Czekałem jednak na rozpoczęcie tak zwanej sesji, która miała się wkrótce odbyć, aczkolwiek zawsze brakło mi odwagi, by ubiegać się o wzięcie w niej udziału. Przypominam sobie, że Jamiat Ram Nana Bai odgrywał na niej wybitną rolę.
4: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania. Nowości płytowe przed nami. Dziś mam zamiar przedstawić płytę, która ukazała się 22 maja, czyli parę dni temu. Eka Vandal, tak nazywa się ta artystka, albo zespół. A to wszystko nazywa się Looking for People to Unfollow, przepraszam. Swoim debiutanckim albumem o nazwie Eka Vandal z roku 2017 Eka Vandal ugruntowała swoją pozycję jako łamiąca granice gatunków siła, z którą trzeba się liczyć. Urodzona w Sri Lance, wychowywana w RPA, mieszkająca obecnie w Melbourne, artystka nie przejmowała się wpasowywaniem się w z góry przyjęte schematy, lecz oddała się dreszczykowi emocji, jakim jest podróżowanie od jednego brzmienia do drugiego, doskonaląc eklektyczne, różnorodne brzmienie. Po wydaniu albumu Vandal zaczęła izolować się od świata zewnętrznego, ostatecznie odcinając się od niego na 4 lata. Wraz z producentem i współpracownikiem Richiem Buxtonem w jego pokoju z dzieciństwa, przerobionym na studio, zasiała ziarno idei płytą Looking for People to Unfollow. Tak imersyjny proces nie dziwi, biorąc pod uwagę zamknięty świat, który oddaje muzyka Vandal. Świat głęboko osobisty, jednocześnie powiązany z szerszymi, uniwersalnymi komentarzami na temat polityki, tożsamości i nie tylko. Odnajduję siłę w byciu głośną i hałaśliwą, zwłaszcza jako kobieta w tym globalnym momencie, która dorastała w kulturze, która mówiła mi, że nie mogę być taka, powiedziała Vandal w oświadczeniu zapowiadającym jej drugi album. Looking for People to Unfollow to album, na którym pewny siebie głos Vandal wznosi się na rozległy 17-utworowy album, który oscyluje między porywającymi punkowymi melodiami a łagodniejszymi medytacjami. Album można podzielić na pół. Pierwszy utwór zaczyna się od natychmiastowości w Eyes Shut. Gitary i perkusja brzmią jak stare reklamy MTV, a Vandal porusza tematy uprzywilejowanych i bogatych. Grają Boga i mówią, że nic się nie dzieje. Ostrzega. Sorry Crush, główny singiel albumu, niesie tę samą energię dudniąca perkusja. Przypomina mi War, Idols. Rozświetl mój strach neonami, nakazuje Vandal. Muszę, żeby moje imię pojawiło się w światłach. To sugestywne ukazanie stanu pośredniego między chaosem a kontrolą, będące punktem kulminacyjnym albumu. Korzenie Vandal w kulturze skaterów umacniają się wraz z rozwojem albumu. Od wiralowego hitu Cruising to Self City, który oddaje hołd skaterom poprzez brzmienie i oprawę wizualną, po wyraźne nawiązania do pop-punku z Bleed But Never Die. Każdy utwór brzmi jak idealna melodia, przy której można się ślizgać. Niewątpliwie muzyczne korzenie Vandal tkwią w jazzie. Jej słuch na takie melodie i umiejętność znajdowania odpowiedniego rytmu w wybranym utworze są ewidentne. Następnie mniej więcej w połowie utworu OK, Not To Be OK przechodzimy do drugiej połowy albumu z utworem opartym na syntezatorach, krótkim, ale słodkim, zwołaniem o połączenie pośród poczucia zagubienia. Krzyczę cześć, aby znaleźć moje echo, ponieważ wciąż gonimy, aby czuć. Zanurzenie w trip-hopie w Then There's One wyróżnia się na albumie, mimo że trwa nieco ponad minutę. Piosenka z pewnością utkwi w głowie, co jest na szczęście szczęśliwe i pragniemy, aby było jeszcze dłuższe. Bleach wkracza w drugą połowę z idealnym połączeniem wachlarza dźwięków Vandal. Hip-hop spotyka się z punkiem i popem. Taneczne rytmy kontynuowane są w Do It Anyway, żartobliwie optymistycznym utworze o porzuceniu wszelkiej ostrożności na dobre i na złe. Album zamykają dwa hymny o zabarwieniu politycznym. Ghosts porusza kwestię historycznego wybielania, odrzucania pustych obietnic i w zamian odzyskiwania władzy. Zburzymy kamienne posągi, deklaruje Vandal. Żyjemy faktami, że brąz i czerń to złoto. Jeśli ci u władzy nie będą słuchać, jak twierdzą, Vandal dopilnuje, aby została usłyszana. Ostatnim utworem jest Came Here for the Loot, demontaż siłopresyjnych i fałszywych idoli. Vandal rzuca wyzwanie chciwości teoriom spiskowym i innym tematom. Album kończy się powolnym, melodyjnym odprężeniem, a ostatnie słowa Vandal brzmią: nie będę czekać. Zawsze nieprzewidywalna i bezczelna Looking for People to Unfollow to utwór, w którym Vandal wynosi swój eklektyzm na nowy poziom z liryczną narracją, która jest świadoma politycznie i społecznie, a jednocześnie czerpie radość z kontrastujących melodii. Moja ocena 8 na 10. W porywach do 9, bo to naprawdę bardzo dobra płyta. Oto 17 utworów, które przed nami są, ale nie bójcie się, to trwa tylko 40 parę minut. Airplane Mode, Eyes Shut, Sorry Crash, Vertical Words, Bleed Bar Never Die, Cruising to Self Sooty, Molly, OK Not to Be OK, Levitate Part 1 and 2, Looking for People to Unfollow, Then There Is One, Bleach, Did a Little More to Forget, Do It Anyway, Dance in Depth, Ghosts i na koniec Came Here for the Loot. Eka Vandal. Rok 2026. Looking for people to unfollow. Proszę słuchać głośno. Miłych wrażeń.

Aleluya.

dzielnica wesoła i klasztor sobie stał i zamurowaną celę znaleźli tam, a w celi na barłogu nie wierzą w to szkielet mnicha.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Na początku tego roku do 36-letniej Jackie Waduro zgłosiła się policja, która połączyła jej profil z serwisu do sprawdzania DNA ze sprawą morderstwa sprzed lat. W 1986 pewna kobieta została zastrzelona, a jej ciało porzucono przy drodze. Nikt nie zgłosił zaginięcia i nie została zidentyfikowana. Policja twierdziła, że Jackie mogła być jej odległym członkiem rodziny. I faktycznie okazało się, że była to jej kuzynka drugiego lub trzeciego stopnia. Jej rodzina niestety nie wiedziała, kim mogła być tajemnicza kobieta. Bardzo możliwe, że była nieślubnym dzieckiem jej pradziadka od strony matki. Rodzina zdecydowała, że postawi jej nagrobek, gdy tylko uda się ustalić jej tożsamość.

a ona leży z nożem w plecach. Troszeczkę na dywanie, troszkę na podłodze. Skromnie skulona, o tak. Jest wrzask, świadkowie są jak ryby, które przed chwilą nauczono mówić. A ona leży z nożem w plecach. A ona leży z nożem w plecach. Morderca idzie wolno korytarzem, otwiera drzwi wyjściowe i wychodzi w ogród. Mija klomby, wychodzi przez furtkę na ulicę. Wsiada do tramwaju, jedzie tramwajem, jedzie, dojeżdża do pętli, wraca do domu.

a ona leży z nożem w plecach. Troszeczkę na dywanie, troszkę na podłodze. Skromnie skulona, o tak. Jest wrzask. Świadkowie są jak ryby, które przed chwilą nauczono mówić. A ona leży z nożem w plecach. A ona leży z nożem w plecach.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Nadal nie wiemy, co naprawdę stało się w Washwoods w amerykańskim stanie Virginia. Według starej legendy u wybrzeży rozbił się kiedyś statek, a niektórym ocalałym udało się dotrzeć na ląd. Postanowili pozostać na niezamieszkanym odcinku plaży i wybudować tutaj tak zwaną osadę Washwoods. Wiele budynków zostało zbudowanych z części rozbitego statku. Około 1900 roku odosobniona wieś liczyła około 300 mieszkańców i posiadała dwa kościoły, szkołę oraz sklep spożywczy. Jednak ekstremalne burze wciąż nawiedzały region, powodując kilkakrotnie zalewanie całej osady. W końcu mieszkańcy poddali się i opuścili założoną przez siebie nową wieś.

ciebie.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Płyta dnia.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wioska Karłów, Jiangxi. To miasteczko ma swojego cesarza i cesarzową. Mieszka tam ponad 100 poddanych, z których najwyższy mierzy około 120 cm. Mowa o cesarstwie krasnoludów, kontrowersyjnym parku rozrywki, który funkcjonuje w Chinach od 2009. Do tej pory nie ma konkretnego wyjaśnienia, dlaczego we wiosce tak duży odsetek mieszkańców to osoby niskorosłe. Naukowcy przeprowadzili liczne badania tego terenu, od badań na ludności poprzez badania wody, kończąc na badaniach powietrza i zbóż. Nie ma jednak konkretnego wyjaśnienia zagadki wioski Karłów. Według starszyzny wioski ich spokojne, szczęśliwe życie zostało zrujnowane pewnej letniej nocy wiele lat temu, kiedy okolice nawiedziła paskudna choroba. Kilka miejscowych cierpiało na tajemniczą chorobę, która dotykała głównie małe dzieci w wieku od 5 do 7 lat. Te dzieci po prostu przestały rosnąć i pozostały na tym samym poziomie do końca życia. Oprócz niezdolności do wzrostu, niektóre osoby cierpiały również na różne inne niepełnosprawności. Inne teorie wymyślone przez wieśniaków obejmują japońską inwazję na Chiny, która doprowadziła do uwolnienia różnych toksycznych gazów. Jednak Japończycy nigdy nie dotarli do tego obszaru. Niektórzy twierdzą, że to ich przodkowie sprowadzili ten gniew, ponieważ nie otrzymali zasłużonego pochówku. Inni twierdzą, że za zahamowanie wzrostu odpowiada złe feng shui tego obszaru, jednak mieszkańcy wioski z powodzeniem przekuli swoją niedolę na całkiem intratny biznes, otwierając na terenie swojej wioski park rozrywki.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zastanawialiście się, co się stało z miejscem, gdzie nagrywano Teletubbiesie? Właścicielka farmy, która posłużyła jako plan zdjęciowy serialu, zdecydowała o jej zalaniu. Produkcja kultowej bajki dla najmłodszych rozpoczęła się w 1997 i trwała przez 4 lata. Wszystkie odcinki zostały nakręcone na angielskiej farmie Whimstone. Gdy produkcja zakończyła się w 2001, słynne wzgórze będące domem dla czwórki Teletubbiesiów usunięto, a dotychczas spokojna wiejska okolica została zaatakowana przez rzesze turystów chcących zobaczyć oryginalny plan zdjęciowy. Właścicielka działki, Rosemary Harding, była tak zmęczona tłumami, które przechodziły przez ogrodzenie, żeby zrobić sobie zdjęcie, że zadecydowała o zalaniu terenu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Karelia, region w północnej Rosji, skrywa wiele tajemnic, ale jedną z najbardziej fascynujących są kamienne labirynty. Te starożytne konstrukcje można znaleźć w różnych częściach Europy Północnej, są szczególnie liczne właśnie w Karelii. Choć ich dokładne przeznaczenie pozostaje nieznane, przyciągają one uwagę badaczy od wielu lat. Kamienne labirynty to skomplikowane figury w formie spirali liczące od 5 do 30 metrów średnicy, ułożone z niewielkich kamieni. W Karelii odkryto 3 takie labirynty, z których jeden znajduje się w Zatoce Czupińskiej, a 2 na archipelagu Kuzowa. Większość uczonych datuje ich powstanie na okres polodowcowy, około 3000 lat przed naszą erą. Choć ich dokładne przeznaczenie jest przedmiotem debaty, niektórzy badacze sugerują, że mogły one służyć celom religijnym, astronomicznym lub być związane z rybołówstwem. Jedno z miejsc, w którym można znaleźć tajemnicze konstrukcje, to wyspa Boloszoi Zajtaski, część archipelagu Solowecki. Jest to miejsce, które przyciąga turystów z całego kraju, chcących zobaczyć największe kamienne labirynty w Europie. Badania wskazują, że archipelag był zamieszkany już w starożytności, ze śladami ludzkiej obecności datowanymi nawet na 7 tysiącleci przed naszą erą. Choć labirynty te są fascynujące, ich dokładne przeznaczenie pozostaje tajemnicą. Niektórzy badacze wierzą, że miały one znaczenie rytualne związane z inicjacją lub czyszczeniem z grzechów. Inni sugerują, że mogły służyć praktycznym celom, takim jak rybołówstwo. Bez względu na ich dokładne przeznaczenie, kamienne labirynty Karelii pozostają ważnym i tajemniczym świadectwem dawnych kultur i tradycji regionu.

Przywiozła mnie karetka. Było całkiem śmiesznie, może trochę strasznie, mało co pamiętam. Nie czułem w ustach smaku, brakowało śliny. Tęskniłem za rodziną, lampeczki się jarzyły. Przed oczami życie całe przeleciało, tak mnie dotlenili, aż w końcu skumałem. Zrozumiałem wtedy bardzo jasno, chcę być na tym świecie, nie chcę zgasnąć.

0: pędził jak szalony w czerwonym kasku. Kupił sobie narty, diabły jedne wszystko, tak jak Piotrek Grzyba skoczył życia otchłań.
1: Rozdanie całkiem nowe, w końcu mam odpowiedź. Szusy póki możesz, ten plan jest doskonały. Śnieżno-biały gigant, slalom życiowy. Szusy póki możesz, szusy póki możesz. Plan jest doskonały, śnieżno-biały gigant, slalom życiowy. Szusy póki możesz, szusy póki możesz. Plan jest doskonały.

twoich rąk. Obraz rozmyty, czarnych myśli splot. Wmieszany w próżnię, chcę zabić lęk, jak wódka na stole.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Peel Sessions. Peel Sessions.

是谁？他的母女，这男孩子，当当女友怎么？马达白子，马达白子，这，这爱哪一种？爱哪一种？到底谁？

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Zanim jednak opiszę okoliczności, w których powziąłem decyzję osiedlenia się w Bombaju, chcę opowiedzieć o nieuczynności i ignorancji przedstawicieli angielskiego rządu. Sąd okręgowy stale przenosił się z miejsca na miejsce. Przy czym zarówno obrońcy sądowi, jak i ich klienci byli zmuszeni jeździć za sądem. Obrońcy liczyli sobie podwójne honoraria, a klienci ponosili znacznie większe koszty. Sędzia niewiele sobie robił z wynikających z tego niewygód. Odwoławcza rozprawa, o której jest mowa, miała się odbyć w Veravalu, gdzie szalała epidemia dżumy. O ile sobie przypominam, w tej miejscowości liczącej około 5000 ludności zdarzało się aż 50 przypadków zachorowań dziennie. Miasto było właściwie wyludnione i zatrzymałem się w opuszczonym przytułku Dharmashala, położonym w niewielkiej odległości od miasta. Ale gdzie mieli zamieszkać klienci? Jeżeli byli ubodzy, nie pozostawało im nic innego, jak zdać się na łaskę Bożą. Pewien mój przyjaciel, który również prowadził parę spraw przed sądem odwoławczym, zatelegrafował do mnie, prosząc, bym w związku z epidemią panującą w Veravalu zażądał przeniesienia sesji do innej miejscowości. Gdy wręczałem odpowiednie podanie, sahib zapytał mnie: boi się pan? Odpowiedziałem mu: w tym wypadku nie chodzi o mnie. Sądzę, że potrafiłbym się uchronić, ale co mają począć klienci? Dżuma jest w Indiach stałym zjawiskiem, odparł sahib. Nie ma potrzeby obawiać się jej. Klimat w Veravalu jest bardzo przyjemny. Ten sahib mieszkał daleko za miastem, w komfortowym namiocie rozbitym na brzegu morza. Ludność powinna się przyzwyczaić do mieszkania na wolnym powietrzu. Nie miało sensu przeciwstawiać się tego rodzaju rozumowaniu. Sahib zwrócił się do swego sekretarza, mówiąc: proszę zanotować to, o co prosi Mr. Gandhi, i powiadomić mnie, czy to jest rzeczywiście połączone z tyloma niewygodami dla obrońców i klientów. Sahib, zgodnie ze swym sumieniem, chciał postąpić tak, jak uważał za najwłaściwsze, ale skąd ten człowiek mógł wiedzieć o wszystkich niedolach, jakie były udziałem narodu tego biednego kraju? Jak mógł zrozumieć wszystkie jego potrzeby, obyczaje, niechęci i upodobania? Jak wreszcie ktoś nawykły do przeliczania wszystkiego na złote suwereny mógł naraz zacząć oceniać to, co się dokoła niego działo, miarą mizernych miedziaków? Podobnie jak niemożliwe jest, by słoń, nawet przy najlepszych chęciach, rozumował jak mrówka, tak dla Anglika myśleć lub postępować jak Indus jest czymś wręcz nie do pomyślenia. Trzeba się jednak trzymać raz obranego wątku opowieści. Pomimo powodzenia, jakie mnie spotkało, kiedy się zastanawiałem nad tym, czy nie należałoby zostać przez pewien czas w Rajkocie, przyszedł do mnie pewnego dnia Kewalram Dave i powiedział: Gandhi, nie możemy się zgodzić, abyś tu wegetował. Musisz się osiedlić w Bombaju. Ale kto znajdzie tam odpowiednią pracę dla mnie? Zapytałem. Czyżby pan chciał wziąć na siebie związane z tym wydatki? Owszem, chcę, odrzekł. Sprowadzimy kiedyś ciebie do nas jako znakomitego adwokata z Bombaju, a na razie będziemy stąd posyłali ci prace związane z redagowaniem powództw. To w dużym stopniu zależy od nas, lokalnych obrońców sądowych. Zrobić kogoś znanym adwokatem albo nie. W Jamnagarze i w Veravalu pokazałeś, co potrafisz, i nie mam najmniejszych obaw co do tego. Twoim powołaniem są sprawy natury społecznej i nie chcemy, abyś się zagrzebał w Katiawadzie. Zechciej więc powiedzieć mi, Kiedy chciałbyś się przenieść do Bombaju?
3: Oczekuję przekazu z Natalu. Mogę wyjechać zaraz po otrzymaniu go.
2: Pieniądze nadeszły mniej więcej po 2 tygodniach. Wyjechałem do Bombaju.
3: Wynająłem lokal na kancelarię w domu czynszowym Palny. Gilbert i Sayani. Wyglądało na to, że osiedlam się tu na stałe.
2: Wiara wystawiona na próbę.
3: Pomimo, że wynająłem kancelarię w dzielnicy Fort, a dom mieszkalny w Girgam, opatrzność najwidoczniej nie chciała, abym się tam osiedlił. Zaledwie zdążyłem się przeprowadzić do nowego domu, kiedy mój drugi syn, Manilal, który przed paru laty przebył ciężką ospę, zachorował na tyfus połączony z zapaleniem płuc i majaczeniami w nocy. Wezwano lekarza, który oświadczył, że lekarstwa niewiele pomogą, natomiast jajka i bulion skóry mogą być bardzo korzystne dla chorego. Manilal miał wtedy zaledwie 10 lat. Nie mogło być mowy o zasięganiu jego zdania, a wobec tego, że ja pełniłem przy nim czynności pielęgniarki, decyzja zależała ode mnie. Lekarzem był pewien bardzo dobry Pars. Powiedziałem mu, że wszyscy jesteśmy wegetarianami i że żadnego z 2 zalecanych przez doktora posiłków nie mogę dawać synowi. Może zechciałby przepisać coś innego.
2: Życie pańskiego syna jest w niebezpieczeństwie, powiedział mi ów dobry doktor. Możemy mu dawać mleko rozcieńczone wodą, ale to nie będzie dość pożywne. Jak panu wiadomo, jestem wzywany do wielu indyjskich rodzin, które nigdy nie wysuwają zastrzeżeń do moich zaleceń. Sądzę, że i pan nie powinien być zbyt surowy dla swego syna. Wszystko, co pan powiedział, jest bezwzględnie słuszne, odrzekłem. Jako doktor nie może pan postąpić inaczej, ale ja jako ojciec ponoszę wielką odpowiedzialność. Gdyby chłopiec był bardziej dorosły, z pewnością zastosowałbym się do jego życzeń. W tym jednak przypadku muszę myśleć za niego i powziąć odpowiednią decyzję. W moim przekonaniu dopiero w podobnych warunkach wiara człowieka zostaje poddana właściwej próbie. Nie jestem pewien, czy to jest słuszne, czy też nie, ale zgodnie z moimi religijnymi poglądami człowiek nie powinien jadać mięsa, jajek i tym podobnej żywności. Powinny jednak istnieć jakieś granice korzystania z pewnych rodzajów żywności, gdy chodzi o utrzymanie się przy życiu. Niekiedy wzbraniamy się przed popełnianiem różnych czynów, płacąc za to swoim życiem. Religia, tak jak ją rozumiem, nie pozwala na spożywanie mięsa i jaj nie tylko mnie, ale i moim najbliższym, nawet w takich przypadkach jak ten, z którym mamy obecnie do czynienia. Biorę więc na siebie ryzyko, o jakim pan wspomniał. Proszę pana tylko o jedno. Wobec tego, że nie mogę się obejść bez pańskiej fachowej pomocy, proponuję wypróbować pewne znane mi hydropatyczne zabiegi. Nie potrafię jednak zbadać pulsu ani płuc. Zechce więc pan, panie doktorze, od czasu do czasu łaskawie wstąpić do nas, zbadać chłopca, powiadamiać mnie, w jakim znajduje się stanie. Będę panu niezmiernie za to wdzięczny.
3: Poczciwy doktor zrozumiał trudną sytuację, w której się znalazłem, i przyjął moją propozycję. Mimo iż mój syn, Manilal, nie mógł sam decydować o tych sprawach, opowiedziałem mu o rozmowie z doktorem i zapytałem go, co o tym sądzi.
2: Wypróbuj, ojcze, leczenie wodą, odpowiedział mój syn. Nie chcą ani jaj, ani bulionu skóry.
3: Ta odpowiedź ogromnie mnie ucieszyła, mimo iż zdawałem sobie sprawę, że gdybym mu dał jedno lub drugie, zapewne by mi nie odmówił. Znałem metodę leczenia Kunego i zastosowałem ją. Wiedziałem również, że w tych wypadkach pożyteczne bywa przestrzeganie postu. Zacząłem stosować zalecane przez Kunego kąpiele, tak zwane nasiadówki, nie trzymając w nich Manilala dłużej niż 3 minuty. Przy czym odżywiałem go 3 dni sokiem pomarańczowym rozcieńczonym wodą. Wysoka temperatura utrzymywała się jednak, dochodząc do 40 stopni. Chory w nocy majaczył. Zacząłem się niepokoić. Co powiedzą o mnie inni ludzie? co pomyśli mój starszy brat? Czy nie można było wezwać innego lekarza? Dlaczego nie sprowadziło się doktora medycyny ajurwedyjskiej? Jakim prawem rodzice narzucają swoim dzieciom własne upodobania? Tego rodzaju myśli nie dawały mi spokoju. Przeżywałem ogromne rozterki. Bogu z pewnością będzie się podobało, że zastosowałem wobec mego syna taką samą metodę leczenia, jaką wypróbowałem na sobie. Wierzyłem w wodolecznictwo i nie bardzo ufałem lekom. Lekarze nie byli w stanie zapewnić szybkiego powrotu do zdrowia, najwyżej mogli eksperymentować. Nić życia spoczywała w rękach Boga. Dlaczego nie miałem mu zaufać i działając w jego imieniu postępować tak, jak uważałem za najlepsze? Byłem w rozterce. Zapadła noc. Leżałem w łóżku obok chorego syna. Postanowiłem zrobić mu okłady z mokrych prześcieradeł. Wstałem, zwilżyłem je, wycisnąłem wodę i obłożyłem nimi manilala, pozostawiając nietkniętą jedynie głowę, po czym nakryłem go dwoma kocami. Na głowę położyłem okład z wilgotnego ręcznika. Całe ciało chłopca rozgrzało się jak rozpalone żelazo i było suche jak pergamin. Nie było ani śladu pocenia się. Byłem u kresu sił. Zostawiłem chłopca pod opieką matki i wyszedłem na przechadzkę do Chaupati, by się orzeźwić. Było około godziny 10:00. Na ulicach nieliczni przechodnie. Zatopiony w myślach, ledwo ich spostrzegłem. O, wszechmogący, w tej godzinie próby cała moja nadzieja spoczywa w tobie, powtarzałem raz po raz w myślach. Usta moje szeptały Ramaname. Niebawem, z bijącym sercem, wróciłem do domu. Zaledwie zdążyłem przestąpić próg pokoju, kiedy Manilal zapytał mnie: wróciłeś już, ojczulku? Tak, ukochany. Odwiń mnie, proszę, płonę cały. Czy się spociłeś? Jestem cały mokry, odwiń mnie. Dotknąłem jego czoła. Było pokryte kroplami potu. Gorączka spadła. Wzniosłem dziękczynne modły do Boga. Manilal, twoja gorączka ustępuje. Musisz się jeszcze trochę spocić, wtedy cię odwinę. Nie, wyjmij mnie z tego pieca. Jeżeli będziesz chciał, zawiniesz mnie kiedy indziej. Z trudem zabawiając go, udało mi się utrzymać Manilala jeszcze parę minut w tych okładach. Pot ściekał mu z czoła. Odwinąłem go i wytarłem całe ciało do sucha. Ojciec i syn razem usnęli w tym samym łóżku. Każdy z nas spał jak kłoda. Następnego ranka Manilal miał znacznie mniejszą gorączkę. W ciągu 40 dni odżywiałem go rozcieńczonym mlekiem i owocowymi sokami. Wszystkie obawy mnie opuściły. Ciągle utrzymywała się uporczywa gorączka, ale chory cały czas pozostawał pod czujną opieką. Dziś Manilal jest najzdrowszym ze wszystkich moich synów. Czy jego powrót do zdrowia należy zawdzięczać jedynie łasce Bożej? Czy też również wodoleczniczej metodzie lub surowej diecie i dobrej opiece? Któż to może wiedzieć? Niech każdy rozsądzi zgodnie z tym, co mu dyktuje jego wiara. Jeżeli chodzi o mnie, jestem pewien, że to Bóg ocalił mój honor. To przeświadczenie żyje we mnie niezmiennie do dzisiaj. Znów do Afryki Południowej. Manilal przyszedł całkowicie do zdrowia, ale ja przekonałem się, że dom w Girgam nie nadaje się do zamieszkiwania. Był wilgotny, a światło miało skąpy dostęp do niego. Po naradzie ze Sri Revashankarem Jagdziwanem postanowiłem wynająć na przedmieściu Bombaju jakąś odpowiednią willę. Obszedłem całą miejscowość Bandra i Santa Cruz. Rzeźnia znajdująca się w Bandrze stanęła na przeszkodzie, by nasz wybór padł na tę miejscowość. Gatkopar i okolice były położone zbyt daleko od morza. Wreszcie trafiliśmy na bardzo ładny bungalow w Santa Cruz, który wynajęliśmy jako mieszkanie najlepsze pod względem sanitarnym. Kupiłem sobie sezonowy bilet pierwszej klasy z Santa Cruz do Church Gate i pamiętam, że niejednokrotnie czułem się bardzo dumny z tego, że jestem jedynym pasażerem pierwszej klasy w moim przedziale. Często udawałem się pieszo do Bandry, aby stamtąd pojechać pośpiesznym pociągiem wprost do Church Gate. Powodziło mi się w moim zawodzie lepiej, aniżeli przypuszczałem. Moi klienci z Afryki Południowej często powierzali mi pewne prace, co całkowicie wystarczało na moje utrzymanie. Nie udało mi się jeszcze zapewnić sobie jakiegoś zajęcia w Sądzie Najwyższym. Czekałem jednak na rozpoczęcie tak zwanej sesji, która miała się wkrótce odbyć, aczkolwiek zawsze brakło mi odwagi, by ubiegać się o wzięcie w niej udziału. Przypominam sobie, że Jamiatram Nanabai odgrywał na niej wybitną rolę.
4: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Czy wiedzieliście, że dzięki nietoperzom Amerykanie mogą zaoszczędzić ponad miliard dolarów rocznie? Na tyle wyceniło ich działalność pewne badanie zajmujące się przemysłem kukurydzianym. Nietoperze pożerają ogromne ilości insektów i ratują farmerów od dodatkowych wydatków na pestycydy. Poza tym, gdyby nie nietoperze, nie mielibyśmy tekili. Nietoperze żywią się m.in. nektarem, dzięki czemu są zapylaczami np. goździków, bananów czy agawy, a ponieważ są jej jedynym zapylaczem, to dzięki nim mamy tekilę, która jest produkowana ze sfermentowanego soku agawy niebieskiej.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zakon Iluminatów. Iluminaci bawarscy, właściwie zakon Iluminatów od łacińskiego Illuminatus, oświecony, to istniejące przez krótki czas tajne stowarzyszenie mające na celu uczynienie zbędnym panowania ludzi nad ludźmi poprzez oświecenie i doskonalenie moralne. Zostało założone 1 maja 1776 roku przez Adama Weishaupta, filozofa i znawcę prawa kościelnego w Ingolstadt, i działało do jego zakazania w Bawarii w 1785. Wiele teorii spiskowych powtarza po dziś dzień, że iluminaci przetrwali zakaz działalności i stali się wyjątkowo potężną tajną organizacją, stojącą za wieloma zjawiskami negatywnie ocenianymi. Tak więc mieli oni wpłynąć m.in. na przykład na powstanie Stanów Zjednoczonych, co jednak ze względu na sekwencję czasową jest niemożliwe. W USA doszło w 1798 roku do prawdziwej paniki związanej z iluminatami. Purytańscy duchowni odnieśli spiskowe teorie do wewnętrznej politycznej sytuacji swojego kraju. Widzieli oni w partii demokratyczno-republikańskiej, a szczególnie w jej założycielu Tomasie Jeffersonie, najnowsze wcielenie iluminatów. Szczególnie popularna jest również teoria, że iluminaci posługują się tajnymi znakami i kodami oraz stosują ustalone symbole, które ujawniają ich istnienie wtajemniczonym oraz zaradnym symbolologom. Do tych symboli należy głównie tak zwane oko opatrzności umieszczone na najwyższym kamieniu niedokończonej piramidy.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: W naszym Układzie Słonecznym znajduje się Księżyc, który nie zachowuje się jak Księżyc. Na pierwszy rzut oka coś wydaje się nie pasować. Nie chodzi o jego kształt ani kolor, ale o strukturę biegnącą przez środek, która nie przypomina niczego, co widzieliśmy gdziekolwiek indziej. Grzbiet, który niemal idealnie otacza równik, rozciąga się na ponad 1000 kilometrów i jest wyższy niż większość gór na Ziemi. Najdziwniejsze jest to, że nic w sposobie powstawania księżyców nie powinno tworzyć czegoś takiego. Zanim przejdziemy do teorii i modeli, prawdziwe pytanie jest proste. Jak tak mały świat może mieć tak precyzyjną cechę? Dlaczego znajduje się dokładnie w tym miejscu? Jakby ktoś narysował prostą linię wokół księżyca i podniósł ją, tworząc ścianę. Tutaj zaczyna się tajemnica. Pierwszym krokiem do zrozumienia ściany tego księżyca jest przyjrzenie się temu, czym ona faktycznie jest, a nie temu, co nam przypomina. Grzbiet biegnie i pokrywa większość równika z zaledwie kilkoma przerwami. Niektóre szczyty wznoszą się na wysokość prawie 20 km nad otaczającą powierzchnią. Mówimy o Japecie, księżycu o średnicy zaledwie 1470 km, czyli około 1/3 wielkości księżyca Ziemi. Jednak jego topografia w stosunku do niskiej grawitacji, wynoszącej około 1/4 grawitacji Ziemi, jest proporcjonalnie bardziej ekstremalna niż prawie wszystko w wewnętrznej części Układu Słonecznego. W tak małym świecie ta wysokość jest ekstremalna. Gdyby umieścić taką górę na Ziemi, natychmiast rzucałaby się w oczy. Jednak na Księżycu, gdzie grawitacja jest słabsza, a powłoka składa się głównie z lodu, nie powinna ona być stabilna przez dłuższy czas. A jednak nadal tam jest. Grzbiet nie jest przypadkowym łańcuchem rozrzuconych szczytów. Podąża niemal idealnie wzdłuż równika, jakby został tam umieszczony celowo. Ta precyzja jest jednym z największych problemów dla naukowców. Naturalne pasma górskie nie tworzą prostych linii na całej powierzchni globu. Są zakrzywione, skręcone, rozdzielone lub rozbieżne. Nawet długie łańcuchy górskie na Ziemi, takie jak Andy czy Góry Skaliste, podążają za ruchem płyt tektonicznych, a nie idealną linią planetarną. Tutaj jednak wyrównanie jest tak dokładne, że grzbiet przylega do równika niemal bez odchyleń. Kiedy przyjrzymy się kształtowi samego grzbietu, wyjaśnienie staje się jeszcze trudniejsze. Wiele szczytów ma czysty trójkątny profil ze stromymi bokami, które łączą się w ostrych grzbietach. Taki kształt zwykle powstaje w wyniku powtarzającego się gromadzenia się lub erozji w określonych warunkach, a nie w wyniku głębokich sił geologicznych przebijających się przez powierzchnię. Szerokość u podstawy wynosząca średnio od 20 do 70 km. Strome zbocza i jednolity przekrój poprzeczny są oznakami, że coś ułożyło materiał wzdłuż równika, zamiast wypychać go od dołu. Powierzchnia grzbietu jest również mocno pokryta kraterami. To wskazuje, że jest on bardzo stary. Cokolwiek go zbudowało, miało to miejsce we wczesnej historii Księżyca. Liczba kraterów nie wskazuje, aby grzbiet był elementem powstałym niedawno. W rzeczywistości liczba uderzeń sugeruje, że jest on prawie tak stary, jak otaczający go teren. Już samo to stwarza kolejny problem. Jeśli grzbiet powstał wewnętrznie, wymagałoby to młodego wnętrza, które byłoby nadal wystarczająco ciepłe, aby przesuwać i deformować skorupę. Ale jeśli powstał bardzo wcześnie, a wnętrze szybko się ochłodziło, to siły wewnętrzne wystarczająco silne, aby zbudować coś tak dużego, nie powinny były być dostępne przez długi czas. Wiek ma również znaczenie, ponieważ zawęża możliwości. Młodszy grzbiet można by wyjaśnić późniejszymi naprężeniami tektonicznymi lub jakąś niezwykłą aktywnością w skorupie. Jednak starożytny grzbiet oznacza, że cokolwiek go utworzyło, miało miejsce w czasie, gdy księżyc ten wciąż kształtował swoją tożsamość. Musiało to być coś szybkiego, na dużą skalę i zdolnego do jednoczesnego ukształtowania całego regionu równikowego. Nie tak zazwyczaj zachowują się lodowe księżyce. Pozostaje więc struktura, która jest ogromna, idealnie wyrównana, ostro ukształtowana i niezwykle stara. Każda jego część podważa nasze wyobrażenia o naturalnych procesach zachodzących na małych, zamarzniętych światach. I właśnie dlatego grzbiet pozostaje jedną z najbardziej zagadkowych cech Układu Słonecznego. Iapetus orbituje wokół Saturna w średniej odległości 3,56 miliona kilometrów, co plasuje go daleko poza jasnymi pierścieniami, w chłodniejszych, zewnętrznych obszarach systemu saturnowego, około 9,5 jednostki astronomicznej od Słońca i około 1,4 miliarda kilometrów od Ziemi w typowej opozycji. Ze względu na tę dużą odległość i niewielkie rozmiary, szczegóły powierzchni pozostawały tajemnicą aż do przybycia sondy Cassini w 2004 roku i podczas jednego bliskiego przelotu w 2007 roku, kiedy to grzbiet został ujawniony w oszałamiających szczegółach. Grzbiet został opisany przez planetologów jako trudny orzech do zgryzienia i jedna z najbardziej zadziwiających cech Układu Słonecznego. Zanim omówimy jakiekolwiek teorie, ważne jest, aby zrozumieć świat, na którym znajduje się grzbiet. Jedna połowa tego księżyca jest niezwykle ciemna i pochłania większość padającego na nią światła. Druga połowa jest jasna, pokryta czystszym lodem, który odbija światło słoneczne. Ten ostry kontrast nie jest niewielką cechą. Obejmuje całe półkule, sprawiając, że księżyc wygląda, jakby jedna strona została zanurzona w atramencie, a druga pozostała nietknięta. Ciemniejsza strona nazywa się Cassini Regio i jest to obszar pokryty materiałem, który wydaje się pochodzić spoza księżyca. Najlepszym wyjaśnieniem jest to, że pył z zewnętrznych księżyców i szczątki w układzie Saturna powoli gromadziły się na przedniej półkuli. Gdy księżyc poruszał się przez tę chmurę cząstek, ciemny materiał osiadał na powierzchni. Po utworzeniu się tej warstwy łatwiej nagrzewała się ona pod wpływem światła słonecznego. Ciepło spowodowało sublimację lodu pod nią i jego migrację w kierunku chłodniejszej, jasnej strony, tworząc tam jeszcze czystszą powierzchnię, podczas gdy ciemny region pozostał ciemny. Ma to znaczenie, ponieważ grzbiet znajduje się prawie w całości na ciemniejszej półkuli. Nie jest on wyśrodkowany między dwiema stronami. Nie przechodzi płynnie z jednego koloru do drugiego. Zamiast tego grzbiet jest silnie powiązany z Cassini Regio. Takie umiejscowienie stanowi dodatkowe wyzwanie dla każdego modelu próbującego wyjaśnić powstanie grzbietu. Jeśli grzbiet powstał w wyniku działania sił wewnętrznych, dlaczego jest on wyrównany z ciemną półkulą, a nie równomiernie rozłożony wokół Księżyca? Jeśli powstał w wyniku działania zewnętrznych odłamków, dlaczego materiał spadł głównie na ciemniejszą połowę? Podział kolorów wpływa również na temperaturę powierzchni i wytrzymałość lodu. Cieplejsze obszary zachowują się inaczej w długich okresach. Lód może się osuwać, deformować lub powoli przemieszczać pod wpływem ciepła, zwłaszcza jeśli skorupa nie jest całkowicie sztywna. Grzbiet znajduje się dokładnie w obszarze, gdzie powierzchnia jest ciemniejsza i cieplejsza, co rodzi pytania o to, jak utrzymał swój kształt przez tak długi czas. Tak wysoka formacja powinna wykazywać więcej oznak zapadania się w regionach, które łatwiej się nagrzewają. Jednak grzbiet pozostaje ostro zarysowany. Dwukolorowy wzór oznacza również, że każde wyjaśnienie dotyczące grzbietu musi uwzględniać zarówno strukturę, jak i skład chemiczny powierzchni. Nie można traktować ich jako oddzielnych zagadek. Ciemny materiał zmienił sposób ewolucji termicznej Księżyca, a grzbiet znajduje się w środku tego zmienionego środowiska. Nie jest jasne, czy grzbiet powstał przed osadzeniem się ciemnej powłoki, czy też powłoka pojawiła się po powstaniu grzbietu. Obie możliwości stwarzają wyzwania. Jeśli grzbiet powstał pierwszy, dlaczego powłoka tak dokładnie pokrywa równik? Jeśli powłoka pojawiła się pierwsza, dlaczego późniejszy proces geologiczny zbudował strukturę dokładnie w miejscu, gdzie kontrast termiczny jest najsilniejszy? Zamiast wyjaśnić sprawę, dwukolorowa półkula rodzi więcej pytań. Łączy grzbiet z częścią Księżyca, która zachowuje się inaczej niż reszta. A to komplikuje wszystkie teorie, które naukowcy próbowali wykorzystać, aby to wyjaśnić. Grzbiet nie jest tylko izolowaną ścianą. Znajduje się w regionie ukształtowanym przez pył, ciepło i długotrwałe ruchy lodu. To powiązanie dodaje kolejną warstwę do zrozumienia, dlaczego ta cecha nie powinna w ogóle istnieć. Kiedy naukowcy po raz pierwszy zobaczyli grzbiet, instynktownie próbowali dopasować go do znanych kategorii geologicznych. Lodowe księżyce mogą się przesuwać, pękać, fałdować i zmieniać swój kształt pod wpływem sił wewnętrznych. Niektóre tworzą długie rynny lub grzbiety, gdy skorupa rozszerza się lub kurczy. Inne wykazują pęknięcia spowodowane naprężeniami pływowymi, ale żaden z tych procesów nie pokrywa się dokładnie z tym, co widzimy tutaj. Aktywność tektoniczna zazwyczaj tworzy elementy, które rozciągają się po powierzchni w nieregularnych ścieżkach. Mogą one podążać za wzorcami wyznaczonymi przez ciepło wewnętrzne lub słabe punkty skorupy, ale nie przebiegają wzdłuż równika z milimetrową dokładnością. Grzbiety tektoniczne nie pojawiają się jako pojedyncze, ostre struktury biegnące wokół całego świata. Dzielą się one na segmenty, zmieniają kierunek lub oddziałują z innymi systemami uskoków. Na tym Księżycu grzbiet pozostaje przymocowany do jednej linii, bez oznak dryfowania z tej ścieżki. Już samo to sprawia, że pochodzenie tektoniczne jest mało prawdopodobne. Jak wskazał William B. McKinnon z Washington University w St. Louis, niektórzy sugerują, że grzbiet mógł powstać w wyniku serii erupcji wulkanicznych. A może jest to zestaw uskoków? Jednak aby wszystko idealnie się zrównało, nie ma w Układzie Słonecznym podobnego przykładu, który wskazywałby na coś takiego. Wulkanizm również nie pomaga. Wulkanizm lodowy na tego typu księżycach tworzy zaokrąglone kopuły, gładkie strumienie lub szerokie płaszczyzny wyrzuconego materiału. Nie tworzy wąskiej ściany, która rozciąga się na ponad 1000 km. W pobliżu grzbietu nie ma śladów otworów wentylacyjnych, kanałów ani wzorów przepływu. Struktura wznosi się zbyt stromo, zbyt czysto i zbyt równomiernie, aby mogła być wynikiem erupcji wulkanicznej. Gdyby była to formacja erupcyjna, można by oczekiwać śladów różnych etapów erupcji lub nakładających się warstw zamarzniętego materiału. Jednak grzbiet nie ma żadnych takich śladów. Konwekcja wewnętrzna, czyli powolne mieszanie się ciepłego lodu wewnątrz księżyca, może wypychać skorupę w górę, tworząc długie pasy. Jednak pasy powstałe w wyniku konwekcji nie biegną tylko wzdłuż równika. Nie mają też stałej szerokości i wysokości na prawie całej półkuli. Mają również tendencję do tworzenia szerszych, bardziej płynnych wypiętrzeń, a nie stromych szczytów o trójkątnym przekroju. Proces wystarczająco silny, aby podnieść lód na taką wysokość, prawdopodobnie spowodowałby globalne odkształcenie, pozostawiając pęknięcia lub zagłębienia w innych miejscach. Takie globalne oznaki nie występują tutaj. Symulacje odnowy powierzchni spowodowanej wyrzutami przewidują chaotyczne prądy wstępujące i wzory wielokątne, takie jak te widoczne na Ganimedesie, wraz ze zmiennym ukształtowaniem terenu, które zwęża się nierównomiernie, kontrastując ostro z jednolitymi wzniesieniami grzbietu i brakiem związanego z nimi chaosu. Inną koncepcją jest globalna kontrakcja. Kiedy księżyc się ochładza, może kurczyć się i ściskać swoją zewnętrzną powłokę, tworząc grzbiety lub pofałdowany teren. Jednak kurczenie się zazwyczaj powoduje powstawanie rozległych wzorów, a nie pojedynczej struktury ograniczonej do równika. Kurczenie się nie wyjaśnia również wysokości grzbietu. Siła ściskająca, działająca wokół księżyca, nie ułożyłaby materiału w ścianę o wysokości 20 km. Można by się spodziewać niskich grzbietów, połamanych fałd lub rozproszonych stref wzniesionych. Zamiast tego grzbiet jest wysoki, wąski i ciągły. Wszystkie te nieścisłości łączy jeden prosty fakt. Naturalne procesy wewnętrzne nie wybierają równika z taką precyzją. Nie tworzą też wysokich, ostrych, równomiernie ukształtowanych szczytów, które pozostają niezmienne przez miliardy lat. A podobne formacje nie pojawiają się nigdzie indziej. Każdy realny model musi spełniać trzy kluczowe warunki. Dlaczego formacja znajduje się dokładnie na równiku? Dlaczego ogranicza się tylko do równika? I dlaczego tylko Iapetus posiada taki grzbiet? Grzbiet zachowuje się jak struktura zbudowana przez mechanizm, który wycelował w jedną konkretną linię na Księżycu i osadził lub ukształtował materiał w spójny sposób wzdłuż tej ścieżki. Brak pasujących śladów geologicznych pozostawia lukę. Grzbiet nie pasuje do normalnych narzędzi, których używamy do opisania ewolucji księżyców. A kiedy wykluczy się znane rozwiązania, trzeba szukać wyjaśnień związanych z wczesnymi warunkami, wpływami zewnętrznymi lub kombinacjami zdarzeń, które rzadko mają miejsce w Układzie Słonecznym. Zwłaszcza, że żadna inna lodowa księżyc, od aktywnego Enceladusa po starożytnego Kalisto, nie wykazuje analogii występującej wyłącznie na równiku, pomimo wspólnej historii ogrzewania pływowego i bombardowania. Kiedy procesy wewnętrzne przestały wyjaśniać grzbiet, uwaga skupiła się na czymś prostszym. A co jeśli grzbiet wcale nie pochodził z wnętrza Księżyca? Pomysł, że Księżyc mógł kiedyś mieć pierścień, brzmi niezwykle, ale pasuje do mechanicznego zachowania małych ciał o masie wystarczającej do wychwytywania gruzu. Jeśli duże uderzenie stworzyło chmurę materiału wokół Księżyca, część tego gruzu mogła rozprzestrzenić się w cienki dysk. Wszystko, co poruszało się wewnątrz granicy rosza Księżyca, zostałoby rozerwane, tworząc pierścień okrążający równik Księżyca. Taki pierścień nie przetrwałby długo. Z czasem szczątki na niskiej orbicie stopniowo opadają do wewnątrz, a kiedy opadają, nie rozpryskują się po powierzchni. Lądują wzdłuż równika, gdzie znajdowała się ich orbita. Ciągła linia grzbietu idealnie do tego pasuje. Potrzebny jest tylko proces, który przez dłuższy czas upuszcza materiał wzdłuż jednej linii. Wyobraź sobie, że wszystkie te cząstki spadają poziomo na powierzchnię równika z prędkością około 400 metrów na sekundę, czyli prędkością pocisku karabinowego. Jedna po drugiej, jak zamrożone piłki baseballowe, mówi planetolog William B. McKinnon. Cząstki uderzałyby jedna po drugiej w linię równika. Początkowo szczątki utworzyłyby dziury, tworząc rowek, który ostatecznie zostałby wypełniony. Grzbiet zachowuje się dokładnie tak, jak coś zbudowanego przez akumulację, a nie podniesienie. Następna jest forma grzbietu. Wiele szczytów ma trójkątny przekrój poprzeczny, co jest typowe dla luźnego materiału układającego się pod własnym ciężarem. Kiedy gruz spada wielokrotnie w tym samym miejscu, tworzy zbocze do naturalnej granicy. Zbocza grzbietu ściśle odpowiadają tej granicy. Nie jest to efekt wypchnięcia skorupy w górę. Wypchnięta skorupa pęka, łamie się i fałduje. Grzbiet nie wykazuje żadnych takich cech. Wygląda raczej jak coś uformowanego przez powolne, ale stałe osadzanie się materiału w miarę upływu czasu. Zdjęcia Cassini pokazują również fragmenty, w których gruz wydaje się osuwać po bokach, pozostawiając długie smugi przypominające osuwiska. Dokładnie tego można by się spodziewać, gdyby grzbiet był ogromną stertą materiału osadzonego wzdłuż równika. Osuwiska mają sens, gdy na stromych zboczach znajdują się luźne lub półluźne osady. Nie mają sensu, jeśli grzbiet byłby twardym wypiętrzeniem tektonicznym zamrożonym w miejscu. Wypiętrzenie pękałoby pod wpływem naprężeń. Stos gruzu przesuwa się, osuwa i mięknie przez miliardy lat. Grzbiet wykazuje zachowanie bliższe drugiemu przypadkowi. Kolejną zaletą teorii zapadnięcia się pierścienia jest precyzja wyrównania równikowego. Materiał spadający z orbity nie wybiera losowych szerokości geograficznych. Podąża on za płaszczyzną swojej orbity. Jak wyjaśnia planetolog Andrew Dombart, gdy wokół ciała znajduje się pierścień gruzu, zderzenia odbierają energię z orbity. Najniższy stan energii, w jakim może znajdować się ciało, znajduje się tuż nad wybrzuszeniem rotacyjnym ciała planetarnego, czyli równikiem. Dlatego pierścienie Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna znajdują się nad równikiem. Gdyby Księżyc miał kiedyś pierścień wyrównany z równikiem, szczątki osiadłyby bezpośrednio na samym równiku. Rozwiązuje to jeden z największych problemów, przed którymi stoją modele wewnętrzne. Żaden proces geologiczny nie wybiera w naturalny sposób równika jako celu. Robią to natomiast orbitujące szczątki. Pozostaje jeszcze kwestia pochodzenia. Skąd wziął się pierścień? Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest duże uderzenie we wczesnej historii Księżyca, wystarczająco silne, aby wyrzucić materiał na orbitę. Po uderzeniu szczątki mogły się rozprzestrzenić, osadzić w pierścieniu, a następnie z czasem opadać. Ta chronologia pasuje do wielkiego wieku grzbietu i wyjaśnia, dlaczego struktura wygląda na starożytną i mocno pokryta kraterami. Teoria zapadnięcia się pierścienia nie odpowiada na wszystkie pytania, ale sprawdza się tam, gdzie zawiodły modele wewnętrzne. Wyjaśnia wąską szerokość grzbietu, ostre szczyty, ciągłą ścieżkę i idealne wyrównanie. Pasuje również do kątów nachylenia i śladów długotrwałego ruchu po bokach. Zmienia grzbiet z geologicznej zagadki w coś, co powstaje naturalnie, gdy materiały krążące wokół tracą energię i spadają z powrotem na powierzchnię. Prostota tego procesu jest jednym z czynników, które sprawiają, że jest on tak przekonujący. Teoria zapadnięcia się pierścienia rozwiązuje wiele problemów, ale naukowcy ostatecznie zdali sobie sprawę, że sam pierścień może nie wyjaśniać wszystkiego na temat grzbietu. Doprowadziło to do stworzenia bardziej kompletnego modelu opartego na wczesnym uderzeniu, zaproponowanym przez niektórych naukowców. Scenariusz ten zakłada, że gigantyczne uderzenie stworzyło nie tylko dysk gruzu, ale także tymczasowy subsatelitę. Z wyrzuconego materiału powstał mały księżyc. Ten subsatelita nie pozostaje na zawsze. Krąży wokół głównego księżyca i powoli przemieszcza się na zewnątrz, ponieważ siły pływowe oddziałują na oba ciała. Jednocześnie wpływa on na wewnętrzny pierścień poprzez swoją grawitację. Gdy subsatelita się porusza, jego przyciąganie pomaga rozprzestrzeniać pierścień i kierować wewnętrzny materiał do wewnątrz, gdzie ostatecznie spada on na powierzchnię. Ten stały spadek gruzu tworzy grzbiet odpowiadający długiej, wąskiej strukturze, którą widzimy dzisiaj. Rola subsatelity jest ważna, ponieważ dodaje coś, czego nie może zapewnić prosta koncepcja pierścienia. Sposób na wyjaśnienie powolnego obrotu Księżyca. Świat, który wykazuje oznaki wczesnego szybkiego obrotu, powinien potrzebować dużo czasu, aby zwolnić wyłącznie pod wpływem sił pływowych. Gdyby jednak przez pewien czas istniał mały księżyc towarzyszący, oddziaływanie grawitacyjne między nimi spowodowałoby szybsze usunięcie energii obrotowej. Jest to zgodne z zniekształconym kształtem księżyca, który sugeruje, że kiedyś obracał się on znacznie szybciej. Daje to systemowi możliwość utraty tego obrotu na wczesnym etapie, zanim grzbiet zostanie pokryty niezliczonymi uderzeniami. Model ten pomaga również wyjaśnić spójność grzbietu. Pierścień pod wpływem satelity prawdopodobnie z czasem rozrzucałby materiał bardziej równomiernie, dostarczając stały dopływ gruzu wzdłuż równika, który mógłby stworzyć niemal ciągłą linię, którą widzimy dzisiaj. Trójkątny kształt wielu szczytów również dobrze pasuje do koncepcji powtarzających się osadów nakładających się na starsze warstwy. Kluczowym dowodem potwierdzającym ten model jest niezwykle duża sfera Hilla Księżyca, obszar, w którym jego grawitacja dominuje nad grawitacją Saturna. Spośród głównych księżyców Saturna tylko Japetus posiada sferę Hilla wystarczająco dużą, aby stabilnie utrzymać subsatelita wystarczająco długo, aby rozpad pływowy dostarczył wymagane szczątki. Tylko ten księżyc mógł mieć przestrzeń orbitalną, w której subsatelita mógłby się następnie rozwinąć, opadać w kierunku jego powierzchni, rozpaść się i zasilić grzbiet. Kolejną zaletą tego scenariusza jest jego czas. Gigantyczne zderzenie we wczesnej historii Układu Słonecznego jest całkowicie realistyczne. Wiele księżyców i planet doświadczyło podobnych wydarzeń. Powstanie tymczasowego subsatelity jest również prawdopodobne, ponieważ małe ciała mogą szybko gromadzić luźne szczątki i równie szybko tracić stabilność, gdy przejmują kontrolę siły zewnętrzne. Obecny brak takiego towarzysza Księżyca nie jest sprzeczny z tą koncepcją. Subsatelita zostałby dawno utracony, albo przez zderzenie z głównym Księżycem, albo przez dryfowanie na zewnątrz, aż do ucieczki. Nadal istnieją niepewności. Trudno jest idealnie symulować dokładne zachowanie szczątek pierścienia pod długotrwałym wpływem pływów. Naukowcy zajmujący się planetami przyznają, że chociaż istnieją obszerne potwierdzające obliczenia, rygorystyczne symulacje dynamiczne całego procesu pozostają celem na przyszłość. Kształt grzbietu sugeruje długi okres gromadzenia się, ale nie zachowało się wystarczająco dużo szczegółów, aby wykazać, czy osadzanie się było stałe, czy następowało w seriach. I chociaż model ten wyjaśnia więcej cech niż wcześniejsze koncepcje, nadal opiera się na wczesnych warunkach, których nie można bezpośrednio zaobserwować. Nawet pomimo tych luk, scenariusz gigantycznego zderzenia i podsatelitów pozostaje jednym z najsilniejszych wyjaśnień, ponieważ łączy kilka cech, które kiedyś wydawały się niepowiązane. Dostarcza on źródło materiału, mechanizm upuszczania tego materiału na równik oraz sposób na spowolnienie rotacji Księżyca w tym samym okresie. Żaden model wewnętrzny nie oferuje takiej kombinacji. Dlatego od początku XXI wieku ta rodzina modeli egzogenicznych stała się wiodącym wyjaśnieniem wśród planetologów zarówno dla grzbietu, jak i ekstremalnego wybrzuszenia równikowego Księżyca. Grzbiet nie jest tylko dziwną cechą normalnego Księżyca. Zmienia on sposób, w jaki naukowcy postrzegają cały obiekt. Większość księżyców o gładkim, okrągłym kształcie znajduje się w tak zwanej równowadze hydrostatycznej. Ich obrót i struktura wewnętrzna w naturalny sposób osiągają równowagę. Jednak Iapetus nie podlega tej zasadzie. Jego równik jest szerszy niż można by się spodziewać. Jego bieguny są nieco spłaszczone, a ogólny kształt wygląda tak, jakby został zamrożony w momencie, gdy Księżyc znajdował się w zupełnie innym stanie. Grzbiet dodaje kolejną warstwę do tej dziwnej geometrii. Gdyby Księżyc kiedyś obracał się szybciej, jego kształt wybrzuszyłby się na zewnątrz wokół równika. Ta część rzeczywiście pasuje do tego, co widzimy. Jednak grzbiet znajduje się na już poszerzonym obszarze, co sprawia, że strefa równikowa jest jeszcze bardziej widoczna. Działa on jak podwyższona krawędź wzdłuż środka Księżyca, podkreślając wybrzuszenie, zamiast je wygładzać. Sugeruje to, że cokolwiek ukształtowało grzbiet, oddziaływało również na wczesny obrót Księżyca lub przynajmniej pojawiło się w momencie, gdy struktura Księżyca wciąż się stabilizowała. Kolejna wskazówka wynika z tego, jak grzbiet układa się w stosunku do ogólnej geometrii. Równik Księżyca nie jest tylko linią przebiegającą przez jego powierzchnię. Jest to strukturalna granica, która odzwierciedla wczesny obrót Księżyca. Aby grzbiet znajdował się dokładnie na tej granicy, mechanizm jego powstawania musiał być powiązany z historią obrotu Księżyca. Tektonika wewnętrzna rzadko łączy się z tak precyzyjnymi globalnymi markerami, ale orbitujące szczątki już tak. Położenie grzbietu łączy zatem strukturę powierzchni z głębszą historią ewolucji Księżyca. Połączenie szerokiego równika, spłaszczonych biegunów i ostrego grzbietu równikowego wskazuje na przeszłość, w której kształt Księżyca został określony wcześniej, a następnie zachowany przez miliardy lat. To zachowanie oznacza, że Księżyc szybko się ochłodził, usztywniając swoje zewnętrzne warstwy, zanim późniejsze procesy mogły wymazać lub zmodyfikować tę strukturę. To sprawia, że grzbiet jest nie tylko cechą powierzchni, ale także migawką najwcześniejszego stanu fizycznego Księżyca. Innym ważnym szczegółem jest stabilność grzbietu. Nawet po miliardach lat uderzeń i zmian warunków powierzchniowych nadal pozostaje wysoki. Ta wytrzymałość sugeruje, że większość grzbietu była już na wczesnym etapie stała lub zbita. Proces obejmujący spadające szczątki lub połączenie szczątków i wczesnych warunków obrotu mógł stworzyć stabilną podstawę, która utrzymała się długo po zniknięciu pierścienia lub subsatelity. Patrząc na grzbiet w kontekście, staje się jasne, że nie jest to tylko izolowana zagadka. Jest on częścią szerszego wzorca, który pokazuje, że Iapetus powstał w środowisku, w którym znaczącą rolę odgrywały rotacja, ochładzanie i uderzenia zewnętrzne. Grzbiet potwierdza tezę, że Księżyc ten miał aktywną i skomplikowaną historię we wczesnym okresie swojego istnienia, a wiele jego obecnych cech ukształtowało się w stosunkowo krótkim czasie. Zamiast postrzegać Księżyc jako prosty lodowy świat, grzbiet zmusza naukowców do rozważenia bardziej dynamicznej historii mojego powstania. Wszystko, co wiemy o tym grzbiecie, pochodzi z krótkiego przelotu. Sonda Cassini przeleciała obok Księżyca tylko raz z bliskiej odległości, zbierając raczej migawkę niż pełny obraz. Ta jedyna okazja wywołała tyle pytań, że naukowcy będą mieli zajęcie na lata, ale pozostawiła też duże luki. Wiele części grzbietu widziano w niskiej rozdzielczości. Głębokość jego dolin, prawdziwy kształt szczytów i drobne szczegóły zboczy nadal nie są w pełni zmapowane. Przyszła sonda kosmiczna z nowoczesnym sprzętem obrazującym mogłaby szybko wypełnić te luki. Jednym z najważniejszych brakujących elementów są informacje o wnętrzu Księżyca. Nadal nie wiemy, jak gruba jest skorupa, jak bardzo stała się sztywna z biegiem czasu, ani czy pod powierzchnią znajdują się warstwy, które odegrały rolę w ukształtowaniu grzbietu. Statek kosmiczny wyposażony w instrumenty mierzące zmiany grawitacji lub wykorzystujące radar do badania pod skorupą mógłby nam powiedzieć, czy grzbiet znajduje się na zakopanych strukturach, czy też w całości na nagromadzonym materiale. Obecnie szczegóły te pozostają nieznane. Kolejnym ważnym celem przyszłej misji byłoby precyzyjne pobranie próbek z powierzchni. Jeśli grzbiet powstał w wyniku spadających odłamków, materiał wzdłuż jego zboczy może zawierać ślady chemiczne, które różnią się od tych występujących w głębszych warstwach terenu. Lądownik lub spektrometr bliskiego zasięgu mógłby wykryć, czy grzbiet składa się z luźnych, zmieszanych cząstek, czy też z bardziej jednolitej warstwy, zgodnej z wewnętrznym wypiętrzeniem. Nawet niewielkie różnice w wielkości ziaren lub składzie pomogłyby zawęzić zakres modeli, które nadal mają sens. Mapowanie w wysokiej rozdzielczości pomogłoby również wyjaśnić, dlaczego grzbiet jest nierówny. Niektóre odcinki grzbietu są wysokie i ostre, podczas gdy inne zanikają lub wydają się być złamane. Dzięki lepszym obrazom naukowcy mogliby zbadać te przejścia i sprawdzić, czy zostały one ukształtowane przez zmiany w przepływie gruzu, przesunięcia we wczesnym pierścieniu lub późniejszą erozję. Wzory wzdłuż grzbietu mogą zawierać wskazówki dotyczące sekwencji wydarzeń, które go ukształtowały. Misja mogłaby również wyjaśnić związek między grzbietem a ciemną półkulą. Powłoka, która sprawia, że jedna strona Księżyca jest ciemna, nadal budzi pytania dotyczące czasu. Gdyby statek kosmiczny przeanalizował grubość tej powłoki wokół grzbietu i zmiany jej składu chemicznego w zależności od lokalizacji, moglibyśmy w końcu ustalić, czy grzbiet powstał przed, czy po pojawieniu się dwukolorowej powierzchni. Ten jeden szczegół wyeliminowałby całe kategorie teorii. Wreszcie specjalna misja umożliwiłaby długoterminowe monitorowanie. Zmiany temperatury, niewielkie ruchy wzdłuż zboczy lub drobne przesunięcia materiału mogłyby ujawnić, jak stabilny jest obecnie grzbiet. Nawet niewielkie zmiany mogłyby nam powiedzieć, czy grzbiet nadal dostosowuje się pod własnym ciężarem, czy też przez większość swojego życia był zamrożony. Dopóki statek kosmiczny nie powróci, grzbiet pozostanie częściowo nierozwiązaną tajemnicą. Cassini dał nam pewien wgląd, ale niepełny obraz. Przyszła misja mogłaby zamienić to spojrzenie w pełne zrozumienie, pokazując dokładnie, w jaki sposób tak mały księżyc uzyskał cechę, która nadal stanowi wyzwanie dla naszych oczekiwań.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
2: Dzień dobry, nazywam się Konrad Baran i przedstawiam Wam artystę tygodnia. Dziś jest z nim zespół Sofcel. Po porażce Memorabilia na listach przeboju wytwórnia Phonogram Records pozwoliła Sofcel nagrać drugi i ostatni singiel, próbując w ten sposób odnieść sukces na listach przebojów. Zespół zdecydował się nagrać cover utworu Tainted Love, mało znanego utworu soulowego z 1965 roku, pierwotnie wydanego przez Gloria Jones, dziewczynę Marka Bolena, w chwili jego śmierci, a napisanego przez Eda Koba zespołu Four Preps. Wydany w 1981 roku utwór Tainted Love zespołu Sofcel był przebojem numer 1 w 17 krajach, w tym Wielkiej Brytanii, gdzie był drugim najlepiej sprzedającym się singlem 1981 roku, po sprzedaży 1 050 000 egzemplarzy. W sumie do sierpnia 2017 roku liczba ta wzrosła do 1 350 000 egzemplarzy. W 1982 roku Tainted Love osiągnął 8 miejsce na liście przebojów w Stanach Zjednoczonych i ustanowił ówczesny rekord Guinnessa za najdłuższy nieprzerwany pobyt, 43 tygodnie na liście przebojów Billboard Hot 100. Popularność utworu rosła powoli, a wejście do pierwszej 40 w USA zajęło 19 tygodni. Strona A 12-calowego singla Tainted Love zawierała medley dwóch utworów, a Tainted Love łączył się z klasycznym utworem Motown Where Did Our Love Go, pierwotnie nagranym przez Supremes w 1964 roku. Dziś zapraszam do posłuchania płyty z roku 1983, The Art of Falling Apart. Oto utwory składające się na album. Forever the Same, Where the Heart Is, Numbers, Hit, Kitchen Sink Drama, Baby Doll, Loving You, Hating Me i na koniec The Art of Falling Apart. Życzę miłego odbioru i zapraszam jutro o stałej porze. Do usłyszenia, mówił Konrad Baran.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na program z archiwum 4AD. Dziś mam płytę datowaną na październik 1984 roku. Zespół nazywa się This Mortal Coil, a płyta nazywa się It'll End in Tears, co w luźnym tłumaczeniu znaczy to się skończy łzami. It'll End in Tears jest debiutanckim albumem wieloartystycznego zespołu ze studia 4AD projektu This Mortal Coil, luźnej grupy artystów zebranych przez szefa wytwórni Ivo Watts Russella. Zawiera wielu artystów z listy wytwórni, w tym Elizabeth Fraser i Simona Raimonda z Cocteau Twins, Gordona i Cindy Sherpa z Cindy Talk, Martina Younga z Colorbox i Lizę Gerard z Dead Can Dance. Podczas gdy pierwsza strona tej płyty, bo to przecież na analogu, bo analog playu było wydane, podczas gdy pierwsza strona tej płyty to głównie covery wybrane przez Watts Russella, druga zawiera oryginalne utwory skomponowane przez Raimonda i Gerard. Wersje coverowe albumu zawierają dwa utwory z albumu Big Star Third Sister Lovers z 1978 roku, w tym Kangaroo i Holocaust. Fraser śpiewa w coverach Song to the Siren Tima Buckleya i Another Day Roya Harpera. Pierwszy z nich został wydany jako debiutancki single TMC rok przed premierą albumu i stał się niespodziewanym hitem na brytyjskich listach przebojów niezależnych. Ja powiedziałem TMC, chodzi mi o This Mortal Coil. Sharp śpiewa w dwóch kolejnych utworach, Fond Affections, Rema Rema oraz oryginalnym A Single Wish, This Mortal Coil, który zamyka album. Zespół This Mortal Coil nagrał dwa kolejne albumy, Filigree and Shadow w roku 1986 i Blood w roku 1991. Oba zostały wysoko ocenione i dobrze się sprzedały, choć żaden z nich nie zyskał takiego uznania krytyków ani statusu kultowego jak It'll End in Tears. Album ten spotkał się z powszechnym uznaniem po premierze i został wysoko oceniony przez tygodniki muzyczne Melody Maker i New Musical Express. Krytycy często chwalili produkcję Fryera, album został opisany w 2011 roku przez krytyka Neta Redgetta jako utrzymujący nastrój zrównoważonego mrocznego romantyzmu, częściowo mroczny ambientowy grind, a częściowo późnonocny recital pełen smyczków. Pitchfork z 2018 roku umieścił album na 8. miejscu na swojej liście 30 najlepszych albumów Dream Pop. W artykule dla The Guardian w 2006 roku pisarz i krytyk Dorian Lynskey umieścił wersję Song to the Siren na 7. miejscu na swojej liście coverów lepszych od oryginałów. Stwierdził, że przekształcając piosenkę Buckleya w drżący ambientowy hymn, oryginalna wersja wydaje się jedynie szkicem. Recenzja Classic Pop z 2018 roku opisał album jako owiany bujnym, gotycko-romantycznymi wirami echa i pogłosu. Recenzja opisuje wokal Divoto jako puste, nawiedzone widmo i chwali wokale Sharpa i Gerard jako upiorne, zanim stwierdzi, że wkład Fraser w Song to the Siren jest wybitnym występem. Wielu innych krytyków chwaliło wokal Sharp, który według Redgetta rozciąga się od operowej brawury w Kangaroo do końcowej czułości w A Single Wish. No to najwyższa pora przedstawić nam teraz utwory, które się tutaj znajdą. Kangaroo, zaaranżowane przez Cindy Sharp i Simona Raimonda, Song to the Siren, wykonanie Elizabeth Fraser i Robin Guthrie, Holocaust i Raimond, Fit, potem Fond Affections, wykonaniu Sharp, The Last Ray, Raimond, potem Another Day, Fraser, Waves Become Wings, Eliza Gerard, Barramundi, Raymond, Dreams Made Flesh, Gerard, Not Me, Robbie Gray na spółkę z Raymond i na koniec Single Wish, i a zaaranżowane przez Cindy Sharp. No to jeszcze powiedzmy sobie, bo to jak zorganizowana grupa, kto tam brał udział. Ivo Woods, Russell, koncepcja, produkcja, John Fryer, produkcja, Simon Raymond, produkcja, aranżacja, gitara, bas, syntezator, Elizabeth Fraser, wokal, Gordon Sharp, wokal, Lisa Gerard, wokal i Young Keane, Robbie Gray, wokal, Howard DeVoto, wokal, Robin Guthrie, gitara, Brendan Perry, basowy dron, Martin Young, syntezator, bas, gitara, Mark Cox, syntezator, Steven Young, fortepian, Manuela Rickers, gitara, Martin McCarrick, violoncella i Ginny Ball, skrzypce, altówka. Sporo tego było. This Mortal Coil, rok 1984, płyta It'll End in Tears.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Nazywam się Marta Wójcik, czyli Wenus w kufrze. I zapraszam was na odlot na Wenus, w którym przeniosę cię do świata kobiet. W mojej audycji usłyszysz wybuchową mieszankę, porządną porcję żeńskiego grania, a także ciekawostki i plotki ze świata popkultury. Więc drogie babeczki, drodzy panowie, rzućcie swoje wieczorne zajęcia, olejcie stanie w garach i wybierzcie się ze mną w kosmiczną podróż na Wenus.

Midlife.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Cyklokosmia Rickettsii, zwany również chińskim pająkiem pułapkowym, to gatunek o niezwykłym i fascynującym zachowaniu. Pochodzi z Chin. Ten pająk stosuje unikalną strategię obrony i polowania, które przypominają tajemniczość filmów szpiegowskich. Najbardziej charakterystyczną cechą tych pająków jest ich disco-idealna część odwłokowa, która wygląda jak moneta, służąca do zamykania wejścia do ich tuneli. Gdy pająk chowa się w swoim dole, jedynie ten twardy, okrągły dysk jest widoczny na powierzchni, co daje efekt podobny właśnie do monety leżącej na ziemi. Ta unikalna adaptacja służy jako skuteczny mechanizm obronny przed drapieżnikami. Cyklokosmia Rickettsii prowadzi w dużej mierze podziemne życie. Pająki z tego gatunku wykopują tunele o głębokości do 30 cm, które służą im jako dom, schronienie i miejsce polowania. To, co jeszcze fascynuje w pająku, to jego niesamowite zdolności inżynieryjne. Te pająki są prawdziwymi mistrzami budownictwa, potrafią wykopać i utrzymać skomplikowane systemy tuneli. Cyklokosmia Rickettsii to fascynujący przykład adaptacji i przetrwania w świecie natury. Choć mogą wydawać się niewinne z powodu swojego niewielkiego rozmiaru i unikalnego wyglądu, te pająki są prawdziwymi mistrzami kamuflażu i strategii obronnych. Cyklokosmia Rickettsii, jak większość pająków, jest jadowity. Pająki z tej rodziny znane są jako pająki pułapkowe. Są zwykle wyposażone w silne kły i jad skuteczny do polowania na ich ofiary. Warto jednak zauważyć, że choć jad pająków jest skuteczny w neutralizowaniu małych ofiar, takich jak owady, rzadko stanowi zagrożenie dla ludzi. Chociaż niektóre pająki są bardziej jadowite od innych, większość z nich jest niegroźna dla człowieka, chyba że osoba ugryziona jest alergiczna na jad pająka. W przypadku gatunku Cyklokosmia Rickettsii brak jest konkretnych informacji o skutkach jego ugryzienia dla człowieka.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kim Jong-un. Od 17 grudnia 2011 roku faktyczny przywódca Korei Północnej, piastujący stanowiska naczelnego dowódcy koreańskiej Armii Ludowej, pierwszego przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej, pierwszego sekretarza, a następnie przewodniczącego Partii Pracy Korei. Kim Jong-un to jedyny na świecie generał, w dodatku odznaczony 4 gwiazdkami, który nie ma żadnego doświadczenia wojskowego. Dorastał w błogiej nieświadomości, spędzając czas albo w jednym z rodzinnych ośrodków w Pjongczangu, albo w nadmorskiej rezydencji w Wonsan. Sama Korea Północna jest jednym z najściślej kontrolowanych społeczeństw na świecie. Władze na każdym kroku sieją propagandę o tym, jak wspaniale żyje się w tym kraju. Jednak mimo takiego dobrobytu i bezpieczeństwa, wódz tego narodu należy do jednych z najlepiej strzeżonych osób na świecie. Podczas wystąpień publicznych przywódca Korei jest ochraniany nawet przez kilkunastu osobistych ochraniarzy. Przywódca obecnie mieszka w ściśle strzeżonej rezydencji mieszczącej się w rejonie Wonsan, jednym z najpiękniejszych miejsc w kraju. Warto też wspomnieć o samochodach Kima. Znany on jest z poruszania się Mercedesem klasy S w wersji Pullman. Jest to przedłużona wersja opancerzonego modelu S, czyli najbardziej luksusowego w linii Mercedesa. Samochód z zewnątrz wygląda zwyczajnie, jednak posiada elementy ochronne zapewniające bezpieczeństwo i komfort na najwyższym poziomie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Lipca 1969 roku dzięki misji Apollo 11 miało miejsce lądowanie na Księżycu lub też w całości zostało nagrane w strefie 51, a przynajmniej tak twierdzi jedna z teorii. Według niej pracownicy NASA sfilmowali fałszywe lądowanie w bazie, wykorzystując przy tym księżycowe meteoryty znalezione na Antarktydzie, które miały rzekomo imitować skały na Księżycu, a następnie zrobili pranie mózgów astronautom. Jednak obojętnie co kto myśli o lądowaniu na Księżycu, faktem jest, że niektóre urządzenia kosmiczne, takie jak łaziki i systemy podtrzymywania życia, były testowane na poligonie nieopodal strefy 51.

wziąć. Stanęły tramwaje i samochody. Mówią też, że wyłączono elektryczność i gaz. Robotnicy rzucili pracę i poszli.

Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu. Thank you.

Всем привет! С вами Брзенк Железной Куртины на антенне Радио Отзыв. В дzisiejszej audycji moja słabość, czyli kobiece wokale w garażowych brzmieniach. I już pierwszym zespołem zespół Rocky dla mojej wiernej słuchaczki z miasta Grodno, Sofii.

Od razu chciałbym przeprosić słuchaczy za mój głos, bo byłem ostatnio na meczu, więc musiałem się wyładować. Co mogę powiedzieć o Rocky? To jest kolejny projekt Ravena Mahona, znanego z projektów Grass Widow i Green Child. I moim zdaniem to bardzo dobre połączenie post-punka, minimalizmu i awangardowego art rocka. Płyta się okazała w lipcu 28 na wytwórni Lulu Sonic Disc Club.

Następny zespół to Current Affairs z płytą Object and Subject, która się ukazała na labelu Taut Love Records. Również kaseta była wydana na berlińskiej wytwórni Dot Dot Dot. Ten zespół to jest kolejny projekt Jana, który już znany w sumie w Polsce nawet z projektu Kaspar Hauser, który ładnie manewruje między punkiem, new wave'em i gotykiem.

Nie wiem, jak to dokładnie ładnie powiedzieć, ale naprawdę jak słucham tego, to dupcy mi się w głowie. Mam naprawdę takie wrażenie, że gdzieś to kiedyś już słyszałem, co w sumie jest niemożliwe. Więc może proszę mi powiedzieć, że ktoś też tak ma.

Jako, że już jesteśmy na wytwórni Lulus Sonic Disc Club, proponuję kolejną psychodeliczną płytę zespołu Eternal Dust Spiritual Healers.

Ta kapela naprawdę ma talent, bo z takim podaniem przymycać teksty o cukierkach, śmieciach to naprawdę jest niezłe wyzwanie i dobrze zaulowa.

Odmulamy się. Już wystarczy, więc proponuję niesamowicie dobre Easy Play od zespołu ALF. To jest dopiero nagranie demo. 2023 rok, sierpień. Zapraszam.

ten czas. Przed tym, jak się pożegnam, chciałbym tylko zaprosić na następną audycję, w której będzie scena polska, bardziej punkowa, bardziej głośno, dużo szybsza, więc zapraszam wszystkich i z wami się żegnam wszystkimi. Cześć!

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

Znów jest dobrze. Ja wiem, co chcę powiedzieć. Znowu jest dobrze, tylko trzy kieliszki. Znowu jest dobrze. A ostatnie dni były... Ja nie mam porównania. Tych dni w ogóle nie było. Szara mgła. Oblepiająca. Tak. Nie wypiłem przez te dni ani kieliszka. Teraz znowu jest dobrze. Wystarczyły trzy kieliszki. No więc jestem winien parę wyjaśnień. Mojej żonie, którą prosiłem, żeby wyjechała na wczasy. Tej ślicznej, która przemieniła się w kobietę ze zmęczoną twarzą. Nie tylko przeze mnie. Czas miał tu też swój udział, ale to zmęczenie byłoby inne, gdyby nie ja. Inaczej by moja śliczna wyglądała. Chyba nie miałaby tych zmarszczek koło kącików ust. Miałaby też inne spojrzenie. Tak rozczuliłem się. Trzeba wypić odrobinkę. Nie za dużo. Tylko tyle, żeby podtrzymać energię. Jestem winien wyjaśnienie tym faryzyjskim gładyszom, którzy z tak zmartwionymi minami pytali moich przełożonych, mojej żony, moich znajomych, dlaczego ten Janek pije. Przecież mówili, ma sukcesy, wszystko mu się udaje. Taki szczery żal był w ich głosach, takie ubolewanie. A w środku mieli radość, że oni nie są tacy, że mogą okazać współczucie, nie współczucie, litość, tak? Im, tym zakłamanym też jestem winien wyjaśnienie, chociaż mógłbym im odpowiedzieć tylko plugawym słowem, bo ich w gruncie rzeczy to nie obchodzą przyczyny mojego picia, ale im też odpowiem, bo nie ma już we mnie wstydu. I obcym ludziom też odpowiem, bo będą musieli się mną zainteresować z przyczyn zawodowych. Pomogę im! Zapomniałem wyłączyć telefon.

teraz już spokój. Mogę mówić w spokoju. Mam dużo wódki. Jest też butelka whisky, flaszka ginu. Martini Dry. Tak, nie, jestem ubezpieczony, mogę mówić w spokoju. Nikt nie zadzwoni, nikt nie przyjdzie. Alkohol to zawsze pomagał mi mówić. Od tego chyba się zaczęło. Ja wypiję tylko to, co na dnie. Kieliszko. Małe ilości zawsze wpadną w trawicę albo w inne zakamarki. Tak więc zacznijmy od początku. Miałem tak zwane udane dzieciństwo, spokojne, w dobrobycie. Ojciec lekarz w małym mieście, ze stałą klientelą. Postawny, różowy pan doktor z łysiną, okuloną siwizną. A pamiętam go zawsze siwego, bo byłem późnym dzieckiem. Jedynym. Matka, pani dom, pani doktorowa. Ojciec był lekarzem omnibusem. No niby taki internista, ale zajmował się wszystkim. Ludzie mieli do niego zaufanie. No więc i dzieci przyjmował, i wstydliwe choróbki leczył. Uprzednich obywateli miasta nogę potrafił nadstawić. No i czort wie, co jeszcze. Miałem rowery, później motocykl. Miałem także swój własny pokój, duży, słoneczny. Miałem ogród do zabawy. Ogród był przy naszej willi. I zapuszczony ze starymi drzewami. Właściwie to był taki mały, zapuszczony park, a nie ogród. Stamtąd najprzyjemniejsze wspomnienia. Ławka ukryta wśród krzewów. Na niej lubiłem czytać albo siedzieć. Bez ruchu. Chyba byłem tak zwanym marzycielskim dzieckiem, niekontraktowym. Ja nie miałem prawdziwych kolegów. Byli znajomi ze szkoły, to wszystko. W szkole byłem tolerowany. Uczyłem się dobrze, ale w sprawach chłopięcych niczym się nie wyróżniałem. Dopiero w liceum zacząłem wzbudzać pewne zainteresowanie. Wyrosłem. Uznawano mnie za dość przystojnego. Dziewczyny z klasy zaczęły zwracać na mnie uwagę. Ja na nie też, ale nie potrafiłem tego okazać w błyskotliwy sposób. Gdy któraś do mnie zagadała, czerwieniłem się, odpowiadałem coś półgębkiem i smykałem. Do książki. Nie chodzi o beletrystykę. Miałem już wtedy swoją pasję. Matematykę i mechanikę. Przed maturą wygrałem ogólnopolską olimpiadę matematyczną. Dlatego na studia przyjęto mnie bez egzaminu. Byłem zdolny i świat był do zdobycia. Trzeba się napić.

0: płomyczek wędrujący do żołądka. Wszystko będzie dobrze. No więc teraz dalej tak. Więc jestem na studiach. Ojciec wynajął mi kawalerkę w Warszawie. Na drugim roku zostaję asystentem. Mam talent do konstruowania maszyn. Dla mojego profesora wymyślam parę rzeczy, stąd ta asystentura. Idiotyzm, używam czasu teraźniejszego, a to przeszłość, no to jest przeszłość! No, a z dziewczynami dalej mi nie szło, byłem potwornie nieśmiały. Powiem, nie wstydzę się, powiem, otóż będąc mężczyzną, panem asystentem, zaspokajałem swoje potrzeby seksualne jak dorastający chłopiec. Zresztą niedawno przeczytałem w amerykańskim piśmie, że te praktyki zyskały nobilitację, nazywają się monoseksem. Ja wtedy tych praktyk nie nobilitowałem. To była dla mnie konieczność i wstyd, i upokorzenie. Gdybym wtedy znalazł dziewczynę łagodną, która by mnie nie onieśmielała, to może wszystko potoczyłoby się inaczej. Gdyby babcia miała kuka, byłaby tramwajem. A znalazła mnie dziewczyna ostra, wiedząca czego chce. Koledzy wiedzieli, że mam chatę. Poprosili mnie, żebym zgodził się na prywatkę. Siedziałem na tej prywatce jak rzeźba, w kącie, nieruchomy. Inni tańczyli, całowali się. Niektóre pary wychodziły do kuchni, do łazienki. Wtedy przysiadła się do mnie Zosia, mała, zgrabna, ostre spojrzenie czarnych oczu, rumiane policzki sterczące pod sweterkiem piersi. Przyniosła mi wódkę. Sobie też. Ja wypiłem raz, potem drugi, potem jeszcze. I stał się cud. Zacząłem mówić. I to jak mówić? Z polotem, z ogniem? Wreszcie nie czułem się skrępowany. Zaciągnąłem Zosię do kuchni, zamknąłem drzwi na klucz i na drugi dzień wszyscy na roku wiedzieli, że Zosia zerwała tego. Nie zguła asystenta tego, co tak się bał dziewczyn. On była ze mną przez jakiś miesiąc, potem ja zacząłem kręcić z jej koleżanką. Ona przeszła w ręce jakiegoś młodego poety. Już nie byłem niezgułą. Zacząłem przyprawiać, a nie za dużo, tak dla kurażu. Dalej miałem pomysły, talent. A zresztą mam do dzisiaj. Wtedy piłem nie tylko dla kurażu, piłem też, żeby zagłuszyć pewien niepokój natury, powiedzmy, natury metafizycznej. I otóż ja, zajmujący się matematyką i konstruowaniem, nauczyłem się zadawać sobie pytania o cel finalny. I takie też pytania zadałem sam sobie. Po co to wszystko? Jaki jest cel mojego życia? Konstruowanie coraz doskonalszych maszyn, tylko to? Z tą młodzieńczą bezkompromisowością, która opuściła mnie później, nie wiadomo kiedy, zadawałem sobie pytania, na które nie znajdowałem odpowiedzi. Moje przyszłe życie jawiło mi się jako wytyczona zawczasu ścieżka. No i znów wódka mi pomogła. Pytania wydawały mi się nieważne, a później tak łatwe. Tak lekko znajdowałem na nie odpowiedź. Tylko gdy się budziłem, nie pamiętałem, jakie to było rozwiązanie. No, to jest czas na piąty kieliszek. To chyba to jest piąty. A nie, nie. Niech jeszcze postoi. Towarzyszka moja serdeczna, tak. Wtedy na studiach myślałem, że jeden człowiek może drugiemu pomóc w uzyskaniu odpowiedzi. Rozmawiałem z lekarzami, z filozofami, z księżmi, z dziewczynami. Bez wstydu, po paru wódkach, z elokwencją, z dociekliwością, z zapałem. Ej, gówno. No tak, teraz wypiję. A potem ta dociekliwość tak ze mnie wyparowała. Sam nie wiem kiedy. Wydaje mi się dzieci nadą. Chociaż rzeczywiście okazało się, że idę ścieżką wytyczoną zawczasu. Po studiach natychmiast praca w doświadczalnym instytucie. No, chętnie się dzieliłem zasługami, więc szybko wszedłem w środowisko nagrody zespołowe. Praca, dużo pracy. Po całych dniach. Podczas pracy nie piłem ani wtedy, ani teraz. Dopiero po... Wtedy to były zaledwie 3 dniówki. Nic poważnego, może dla innych, ale dla mnie nie. Łeb miałem coraz mocniejszy. Wypijałem na dobę 1,5 litra. Wódki, wlewając ją w siebie systematycznie co pewien czas kieliszek, a nazajutrz żadnego kaca. Żal mi było tych, którzy zaprawiali się od razu, a potem bełkotali, którzy mieli maski błaznów zamiast twarzy, których rzucało po ulicach, jakby byli liśćmi. Ja taki nie byłem. Mówiłem rozsądnie, nie zataczałem się, na gębie nie miałem pijackiego grymasu. I w tym czasie umarł mój ojciec. Po pogrzebie zostałem przez parę dni z matką w moim mieście rodzinnym i tam poznałem śliczną. Była młodszą siostrą jednego z moich kolegów szkolnych. Studiowała pedagogikę. Śliczna, miła, inteligentna. Zakochaliśmy się w sobie. Wkrótce był ślub. Śliczna wzięła urlop dziekański. Zabrałem ją do Warszawy. Miałem już własne mieszkanie. Ona myślała, że będzie dalej studiować. Chciała uczyć dzieci. Naprawdę. Chciałem, żeby była tylko dla mnie. A kochałem ją. Teraz też ją kocham. Inaczej. Śliczna naprawdę wierzyła, że będzie dalej studiować. Nie gniewaj się, że cię wtedy oszukiwałem. Tyle potrafiłaś mi wybaczyć, więc myślę, że potrafisz mi wybaczyć. I to. Pamiętasz tę płytę, którą sobie po nocach puszczaliśmy?
1: Posłuchaj.
2: Chcesz otrzymać nagrodę? Dostęp do dużej ilości nagrań? Wesprzyj nasz kanał i ciesz się nieznanymi słuchowiskami oraz materiałami filmowymi. Link znajduje się w opisie tego nagrania.

0: Prawie nic nie pamiętam z tamtych dni. Tylko szczegóły. Piosenka, jakiś ruch twojej ręki śliczna. Wiosenną pogodę podczas spaceru. Tylko tyle zostaje. Ja wiem, że byłem wówczas szczęśliwy. Ty chyba też. Jeżeli można wiedzieć coś pewnego o drugim człowieku, to chyba też byłaś szczęśliwa. A kochałem, pracowałem, nie piłem, ani mi to było w głowie. A miałem sukcesy, nagrody dla zespołu, który skonstruował automatyczną obrabiarkę AU-207. Artykuły o nas w gazetach, w radio, wywiady w telewizji. Wziąłem urlop. Pojechaliśmy nad jezioro. Sceneria wymarzona dla nocy miłosnych. Wysoka izba. Z belkowaniem. Upowały. Szerokie łoże za oknami lasu. Cichy oddech jeziora. Nie było ani jednej nocy miłosnej. Zacząłem pić z gospodarzem. Pierwszą wódkę on zaproponował, następnego dnia zreważowałem się i tak poszło. Wracałem nad ranem z pokoju gospodarza do naszej izby. Śliczna spała. Waliłem się obok niej na łóżko, zasypiałem natychmiast. Było budzić się po jakiejś godzinie, mówią, że godzina piąta nad ranem to godzina nieboszczyków. Ludzie ze słabym sercem umierają wtedy, tak mówią. Piąta nad ranem to jest też godzina psychicznego umierania dla pijaków. Leżałem obok ślicznej, zaciskałem oczy, chcąc zasnąć. A zamiast snu znowu nachodziły mnie zjawy. Czas się wydłużał, przypominając sobie najwstrętniejsze momenty z mojego życia. Te, które człowiek chciałby głęboko ukryć, o których chciałby zapomnieć, a moja... Żona spała zdrowym snem młodej kobiety. Budziłem ją, zaczynam do niej mówić. Półdrzemiąc wysłuchiwała moich monologów. Słowa wylewały się ze mnie, słowotoki trwające po kilka godzin. Wreszcie około 9 rano zasypiałem. Teraz wypiję za twoją cierpliwość, śliczna. To była szósta wódka. Wróciliśmy do Warszawy, ja do pracy, a moja żona do przesiadywania w domu, do chodzenia po sklepach, do czekania na mnie, ale ja już nie wróciłem. Chodzi mi o to, że nie byłem już nigdy taki jak w pierwszym okresie naszego małżeństwa. Wracałem z pracy dość późno, bo zostawałem po godzinach. W ciszy pracowało mi się lepiej. Brałem kąpiel, zjadałem coś i po obejrzeniu jakiegoś programu w telewizji zasypiałem. Moje zbliżenie ze śliczną to była przeszłość. No i po kilku miesiącach wytężonej pracy z wynikami, no ja już wszedłem w cug. Te cugi trwały coraz dłużej. Brałem bezpłatne urlopy, mogłem sobie na to pozwolić ze względu na poprzednie zarobki, jak i na swoją pozycję. I piłem do czasu, aż się kończyły pieniądze. Śliczna też się powoli zmieniała, zaczęła mi robić awantury, kłóciliśmy się coraz ordynarniej. Te słowa straciły dla mnie znaczenie, były tylko amunicją. Nieważna była dla mnie hierarchia słów, ważne było to, żeby tych słów było jak najwięcej. Śliczna reagowała najpierw na moje coraz grubsze wyzwiska, potem się do nich przyzwyczaiła. I wreszcie zaczęła także ich używać. A potem już nie mówiła nic. Wysłuchiwała mnie w milczeniu, szła do drugiego pokoju, zamykała się na klucz. Gdy wiedziałem, że pieniądze się kończą, pauzowałem. Takie pauzowanie trwało przez kilka dni. nie potrafiłem przestać pić z dnia na dzień. Cena, jaką teraz zapłaciłem za nagłe przerwanie picia, była zbyt wysoka. Upokarzające cierpienia żołądkowe, serce tłuczące się gdzieś o 2 metry przede mną, zaburzenia w krążeniu, strach przed śmiercią. Tak, można powiedzieć, że żyłem jak eremita. Modlitwa i praca. Z tym, że dla mnie modlitwa to był alkohol. No i jak dla eremity, tak i dla mnie seks nie istniał. W okresach, gdy pracowałem, miałem coś, co mógłbym od biedy nazwać wyrzutami sumienia. Nie, nie, nie. To był raczej żal za śliczną, bo siebie nie żałowałem. Mnie było dobrze ze sobą. Żal mi był, było żony. Któregoś dnia zaproponowałem jej rozwód. Powiedziałem, że zostawię jej mieszkanie. Mówiłem coś jeszcze, coś o tym, że ona się przy mnie męczy, że na nią nie zasługuje, że jest wspaniałą kobietą, która powinna mieć inne życie. No, nie odpowiedziała, zaczęła płakać, potem rozpaczliwie przytuliła się do mnie. Do sprawy rozwodu już nie powracałem. Ale świadomość, że robię ślicznej krzywdę, nie opuszczała mnie. Nie wierzyłem w lekarzy ani w leczenie przeciwalkoholowe. Postanowiłem sam sobie pomóc. Wiedziałem, że jestem klasycznym przykładem dipsomana i po przeczytaniu porcji lektury fachowej doszedłem do wniosku, że przy dość dużym wysiłku potrafię się uporać z moim piciem. Zabrałem się do tego dość chytrze. Gdy nachodziła mnie ochota na alkohol, wypijałem w domu parę kieliszków, ale byłem twardy. Co najśmieszniejsze, po tych paru kieliszkach miałem na drugi dzień kaca. Po tych paru kieliszkach miałem na drugi dzień kaca, jakbym dopiero zaczynał moją karierę alkoholową. Miałem kaca jak prawiczek alkoholowy. Nie leczyłem go jednak tak. Trzeba wypić. No i na powrót stałem się mężczyzną. Nie były to uniesienia z pierwszego okresu naszej znajomości, lecz dokonania solidne, rzekłbym rzetelne, sprawiające, jak myślę, obojgu nam satysfakcję. Zacząłem żonę namawiać, żeby powróciła na studia. Odpowiedziała mi krótko, za późno. Nie nalegałem. Czy byłem wtedy szczęśliwy? Źle postawiam na pytanie. Czy byłem bardziej z siebie zadowolony niż w okresie picia? Czułem się w pewien sposób dumny, że potrafiłem uporać się z nałogiem, ale jednocześnie czegoś mi brakowało. Byłem jak ktoś, kto czeka na coś ważnego, jakbym był zawieszony pomiędzy niebem i ziemią na spadochronie. I nawet to, że na powrót jestem pełnosprawnym mężczyzną, jakoś za bardzo mnie nie satysfakcjonowało. Seks nie wydawał mi się czymś ważnym. Naprawdę to byłem chyba tylko zadowolony z tego, że nie robię żonie tych okropnych awantur o byle drobnostkę, że jestem zrównoważony, nie kłóćmy się. No moc po prostu, że moja żona nie cierpi, a tak w ogóle to byłem letni, nisiaki, nieuwagi, taki się czułem. Pracy też. Gdybym nagle opuściła wyobraźnia i talent, odwalałem swoją robotę, nie wnosiłem nic nowego. Nie miałem nowych pomysłów. I tym się zacząłem naprawdę niepokoić i niepokoiłem się coraz bardziej. Zdawałem sobie sprawę, że praca jest jedynym sensem mojego życia. Myślę tu o pracy twórczej. No a tu nagle całkowita impotencja w projektowaniu. Ta myśl, że się skończyłem jako artysta w wymyślaniu maszyn, stawała mi się tak nieznośna, że nie opuszczała mnie nawet w snach zapaleń. Byłem przekonany, iż wiem, co jest tego przyczyną. to, że przestałem pić. Mówiłem sobie, że moje miesięczne lub kilkutygodniowe szlajanie się były czymś niezbędnym dla mojej pracy, że był to, jak w powieści francuskiej, odpoczynek wojownika. I pewnego dnia powiedziałem o tym żonie i wyszedłem do miasta. Kilka tygodni wyleciało mi z pamięci. Tak, zacząłem pić w ten sposób, że ludzie, miejsca, okoliczności ulatywały mi z pamięci. Całe tygodnie skreślone, czas ściśnięty do jakiejś jednej zapamiętanej chwili. Wiedziałem tylko, że przesiadywałem z jakimiś ludźmi przy stolikach restauracyjnych, że piliśmy. Ja gadałem, prorowałem, wieszczyłem, zachwystywałem się moją mową i moja głowa nie była już taka jak dawniej. Nasz dozorca przytaskał mnie parę razy do mieszkania, znajdował mnie śpiącego na schodach. Wróciłem do pracy, miałem pomysły, skończyłem pracę habilitacyjną, zostałem docentem. To była ważna praca, nie żaden tam zbiór przyczynków czy mozaika kompilacyjna. Ważna dla gospodarki i nauki. Pisało mi się ją równie łatwo jak przed laty pracę doktorską. Coraz trudniej mi się mówiło. Muszę wypić. No i znów zaczęło się życie takie jak dawniej. Okres pracy i okres picia. Podczas moich wędrówek po restauracjach, domowych przyjęciach spotkałem parę kobiet, z którymi się przespałem, lecz czy z jakimiś rezultatami, to się nie pamiętam. Wiem tylko, że budziłem się z nim w jednym łóżku. Moja śliczna też ma jakiś mężczyzn, wiem o tym. Zdradziłem parę drobiazgów. Nie jestem zazdrosny, nawet jestem pijany, to dziwne, bo w pracach fachowych czytam o zazdrości alkoholików, coś innego. Moja zazdrość się przeistoczyła we wstrętną litość nad sobą, a mówię oczywiście o sobie takim, jakim jestem po paru tygodniach picia. Wystarczy, żebym zobaczył na ekranie telewizora jakąś całującą się parę, to już mi łzy płyną po policzkach, a moje duże ciało jest wstrząsane niepowstrzymanym łkaniem. Kiedyś doszło do tego, że zapłakałem, gdy usłyszałem wystrzał w westernie. Wystarczył głośniejszy dźwięk. W knajpach też podobno płaczę. Różne pacany się litują nade mną. Dlaczego pan pije, panie docencie? Pytają z tą obrzydliwą litością, a radość aż ich rozsadza. I jednocześnie wredna zazdrość, no, że pomimo wszystko jestem tym, kim jestem. Czas na ostatnią wódkę, potem idę spać. Nie, dziś bez płaczu. Piję pierwszy dzień. Jeszcze coś powiem. Ja powiem wam, dlaczego piję. Ja zastanawiałem się nad tym długo. Piję, bo jestem pusty. Nic we mnie nie ma. Oprócz pomysłów na maszyny. A te pomysły to już nie są dla mnie ważne. Znaczy są, ale też i nie są ważne. Piję. Bo gdy piję, to nie czuję się pusty. To wtedy nie mam we mnie rozpaczy. Tak, to już koniec.
1: Ty, taśmy, znaleźliśmy przy denacie, obywatelu, kapitanie. Sąsiedzi poczuli zapach gazu. Denat leżał na podłodze w kuchni i ściskał tę taśmę. Myślałem, że to jakaś sprawa szpiegowska.
2: Miał rację. To rzeczywiście koniec taśmy.
3: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Konrad Baran i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Sofcel. Po porażce Memorabilia na listach przeboju wytwórnia Phonogram Records pozwoliła Sofcel nagrać drugi i ostatni singiel, próbując w ten sposób odnieść sukces na listach przebojów. Zespół zdecydował się nagrać cover utworu Tainted Love, mało znanego utworu soulowego z 1965 roku, pierwotnie wydanego przez Gloria Jones, dziewczynę Marka Bolena, w chwili jego śmierci, a napisanego przez Eda Koba zespołu Four Preps. Wydany w 1981 roku utwór Tainted Love zespołu Sofcel był przebojem numer 1 w 17 krajach, w tym Wielkiej Brytanii, gdzie był drugim najlepiej sprzedającym się singlem 1981 roku, po sprzedaży 1 050 000 egzemplarzy. W sumie do sierpnia 2017 roku liczba ta wzrosła do 1 350 000 egzemplarzy. W 1982 roku Tainted Love osiągnął ósme miejsce na liście przebojów w Stanach Zjednoczonych i ustanowił ówczesny rekord Guinnessa za najdłuższy nieprzerwany pobyt, 43 tygodnie na liście przebojów Billboard Hot 100. Popularność utworu rosła powoli, a wejście do pierwszej 40 w USA zajęło 19 tygodni. Strona A 12-calowego singla Tainted Love zawierała medley dwóch utworów, a Tainted Love łączył się z klasycznym utworem Motown Where Did Our Love Go, pierwotnie nagranym przez Supremes w 1964 roku. Dziś zapraszam do posłuchania płyty z roku 1983, The Art of Falling Apart. Oto utwory składające się na album. Forever the Same, Where the Heart Is, Numbers, Hit, Kitchen Sink Drama, Baby Doll, Loving You, Hating Me i na koniec The Art of Falling Apart. Życzę miłego odbioru i zapraszam jutro o stałej porze. Do usłyszenia, mówił Konrad Baran.